My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: Nie było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wem kińskie radio.
2: Lemkiewski głos w twojej chyży.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody. Chneska już idę 91. odcinek naszej przyrodniczej audycji, w kotrii sobie wandrujemy, ichamy, izdymy, litamy przez różne interesujące zakutyny świta. No i sme tak powiedzmy w połowie serii, która tykat się nacjonalnych parków w Polsce. No i byliśmy już w paroch takich do tej pory, a chneska de was zaberu w Bieszczady. Pojechamy eksplorowaty i kus doznaty się pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Jest to jeden z 23 polskich nacjonalnych parków i nachodzić się, no jak możemy dodumaty się po nazwi, w Bieszczadach, dokładnie w zachodnich Bieszczadach. Zaklekany tot park był w 1983 roku, a w 1992 stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Schidne Karpaty. Tiż od 2021 roku 11% powierzchni parku jest wpisane na listę światowej spadkowiny UNESCO. Co interesujące, Bieszczadzki Park jest czwartym, co do bilszosty nacjonalnym parkom na terenie Polski i jest najbilszym nacjonalnym parkom w polskich chorach. Ma je powierzchnię 292 kwadratne kilometry. Na jocho obszyri nachodzić się też najbardziej na południe wysunęty punkt Polszczy. Jest to Werch Opołonok o wysoti 1028 metrów nad morą, jak i nachodzić się przy hranici z Ukrainą. Siedziba dyrekcji parku nachodzić się w hirnych, wyżnych ustrykach. No i też jeszcze trzeba dopowiedzieć już tak na sam koniec toho wstupu, że na herbi Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku mamy rysia. Ryś jest takim gatunkiem, powiedzmy, herbowym. No i w dzisiejszym programie to doznamy się kus pro taku kulturu i historiu toj czasty polskich hir pro Bieszczady. Doznamy się pro to tu zemlu bojkił. No i też pak wam powiem kus bilsze pro przyrodu toho parku, pro to toż to je bardzo ważne, istotne i takie kluczowe w ochoroni to tych ekosystemów w nacjonalnym parku. No i na sam koniec iż czy wam powiem o krasnych zakutynach, o krasnych miściach, jak nachodziać się w Bieszczadzkim Parku. No nie będę pro caryńsku, cywetlińsku połoninu, właśnie powiem wam prosto incze, tak żeby zaochoczaty was do eksploracji także mniejsze znanych czasty toj, to tych naszych Bieszczadiu. Zatem posłuchajmy po klasztor muzykę, a pak wertam do was z besidom.

Vernule sme po krotký muzyční pererví i trvat obzerač prírody. Dneska sme v Bieščackém nacionálnom parku. V parku, ktorý pred druhom światovom vojnom był zaselený bojkami. No ale v rokach 1944-47 stojú pšyry, to bojky były vyselené. No a pak tereny dawniejszych seł, to tych osad, zaczęły porastaty derełamy i kriakamy. Tyż coraz częstsze pojawiały się dyk zwiriata. W ten sposób zaczął kształtować się taki napił naturalny, napił taki antropogeniczny, landschaft to tych Bieszczad, której też bywa nazywanej krainą dolin. No i kole sme wantruwali po bieszczadzkich dolinach, to

Możemy jeszcze najść jakieś ślady do tych dawnych seł, możemy dozryty się pewnić zawalenych studni, pod murówą krzyż, przydrożne drewa, jak i też możemy stritety zdiczyły sady. No i też ważną częścią ochrony przyrody w Nacjonalnym Parku jest to, żeby zachować te tereny, zatem też są wedeny w parku regularne koszynia. A tiż od 1993 roku wypas huculskich koni. Hodowle toho zwierzę, które pochodzi ze wschodnich Karpat, nachodzą się w Wołosatym i w Tarnawi Nyżnoj. No zatem widzimy, że to ty Bieszczady, no to nie jest taka barzdyka przyroda, ale jest to taki kus landschaft właśnie, z który był pod silnym wlejaniem człowieka w minułych historycznych epochach. No a jaka jest to ta przyroda w Bieszczadach? To wam powiem o paroch minut.

słuchacie obzeracza przyrody. Dneska wandrujemy sobie przez Bieszczady, a dokładnie przez Nacjonalny Park, który tam właśnie chronyt najwyższy czasty polskojczasty, najwyższy partii polskojczasty z Chidnych Karpat. W Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku wyróżnione są dwa takie roślinne plantra, plantro lisiu i połonyny. Prawie, że 80% obszary Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku to zanimają naturalne listiane lisy, jak i też takie buczyny właśnie, lisy, w których hołownym elementem jest buk. Też możemy stryć w bieszczadzkich lisach okrem buka olszu seru, jawir, smerk i jodu, albo inaksze jaleciu. No ale lem 15% to tych lisiów w Bieszczadach mają taki pierwotny charakter. No i te lisy to one występują do wysoty 1150-1250 metrów nad morą. Wyżej mamy bars wyniatkowe i nestriczane w innych miejscach w Polsce plantro schidniokarpackich hal, które zwane są połoninami. I to te zanimają powierzchnię w Polsce w tych naszych Bieszczadach 1800 hektariów. Prawie 90% tej obszary jest pod ścisłą ochroną. Jest no to też w to tym, że zachowały się to te połoniny, to pomachał dawniejszy wypas bydła przez dawniejszych mieszkańców, no to wszystko było wedene do połowy 40-sorocznych roków 20. stulecia. No i też warta do powisty, że no mamy to tu dyku przyrodu w Bieszczadach, ale też popry to tych miejscowych gatunków flory, to też na terenie parku pojawiają się inwazyjne gatunki. Pracownicy parku analizują takie sytuacje i właśnie czasem muszą podjąć konkretne działania. Na premier w rokach 2020-2023 były wedene bardzo intensywne roboty czy na cili wychranu z borściwnikom sosnowskiego, kotroho wystupowania były stwierdzone w okolicy Tarnawy Nyżnoj. No, borściwnik sosnowskiego to jest bardzo choroźna roślina, też dla zwierząt, dla człowieka nie jest to rodynna taka nasza miejscowa roślina, ale ona pochodzi z Kaukazu. No i jest taki obowiązek, żeby właśnie w Polsce wszystkie możliwe stanowiska borściwnika sosnowskiego, żeby wyrizaty, wyciachnuty, no i żeby w ten sposób boryty się z tą rosliną. No a w okolicach Tarnawy Nyżnoj to też mamy Dolinu Hirnohosanu i właśnie to jest ta część Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku, która jest cudowa, krasna, porożna, dyka i tady też warta pojechać i powiem wam bliższe sliw pro to tu okoliciu po krótkiej muzycznej pererwi.

0: I proszę was, kraśni, w obzraczu przyrody na maleńki spacer po dolinie Hirnohosanu w Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku. To ta dolina Hirnohosanu jest to dost taka porożna obszar, jaka nachodzi się na południowo schidnych zakutynach Polszczy. Jest to teren tak zwanego bieszczadzkiego miszka. Na terenie kotroho nachodyły się dawniejsze seła. Było ich dokładnie 10. Chneska mamy lem 2 i to takie małe, w których nie jest już takiej tradycyjnej bojkowskiej architektury. Jest to Muczne i Tarnawa Niżna. No i właśnie, możecie tady pojechaty, może te najlepsze to autom pojechaty po powiatowi Dorozi, która jest oharnena drżawnymi lisami. Trzeba skrótyty w 100 posianach z wojewickiej drogi numer 896 w napriami na Muczne i pak do Tarnawy Nyżnoj i Chaty. No to bude 15 km. Na ostatnich 5 km to ta droga jest kus w hirszym stanie. No i dojechamy do takiej Tarnawy Nyżnoj, iż to tam budeme maty. No na prymir steżku przyrodniczo historyczną steżku Tarnawa Nyżna, Dźwiniacz Hirnej. To ta steżka ma dołchist 8 kilometriu. Możemy ją projty przez 2,5 godziny. Tyż możecie pojechać na torfianek, naprawdę, w takiej torfianek jak rodom z Laponii, z północy Europy, a taki torfianek nachodzi się właśnie w Tarnawie Nyżnej. To jest taka tam specjalna przyrodnicza steżka po tym torfianeku i kładkę, taką ławkę mają to dołchisty 900 metrów i 400 metrów. To są takie dwa odtynki. No ale kole pojechate jeszcze dalsze do Bukowcia nad Saną, to tam nachodzi się tiż steżka pod nazwą w Dolinie Hirnohosanu. To ta steżka przyrodniczo-historyczna steżka ma dołchist 11 km. No i już trzeba tak, wandrówku po tej steżce, no już trzeba tak dobrze zaplanować, lepsze litom, no bo w jedną stronę to 3,5 godziny idziemy. I to ta steżka wede do takich, powiedzmy, że umownych dżereł Sanu. Bukowiec nachodzi się 10 km jeszcze dalszy od Tarnawy Nyżnoj i tyż, kiedy budete tady i chaty, to na wysoty Kyczery Sokolickiej kinczy się asfalt i pak trzeba jechać już taką drogą, ze mną drogą. Zatem może by to obstawione tam dla takiego zwyczajnego auta obstawione właśnie kus trudny. Ale warta, bo tam praktycznie nie jest da jakich wielkich seł, je porożni, jest dyko, jest zeleno, sud lisy, jest też właśnie paroch atrakcji, jak to torfianek, jak dżereła Sanu. Za tym warta, właśnie zamiast iść na już taką taką tłoczną połonynu, czy to wetlęsku, czy caryńsku połonynu, to właśnie zamiast toho pojechać do Doliny Hirnohosanu. No i to wszystko, co dla was jest mało na chneska przygotowane, iż to chciłem wam powiść pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że was jest zaochotył do jakich wandriłok właśnie w tamtych okolicach, a też zaochaczam was do słuchania dalszych odtynków obseracza przyrody. Zatem trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

26 marca 2016 roku wmarł otec Mieczysław Czekaj, polski katolicki świeszczennik, jaki przeszedł do historii jak tot, który wyratował przed zniszczeniu paronace telemkiewskich cerkwy. Dla niego nie było lepszych czy hirszych świateń, bo dla niego wszystkie były boskim dziełem, za to też przez paru dziesiąt roków robił wszystko, żeby zachoronić jak najlepsze cerkowne spadkołyny, jaką z widomych przyczyn po wyseleniach lemki zaniaty się nie mogli. Posłuchajcie wspomnieniu tego świeszczennika pro jego pierwszą stryczu z cerkwą, pro to, jak zalubił się w krasie i symbolici cerkwy, co pamiętać pro stan cerkwy, kiedy przyszedł na parafii na lemkołynu i co się działo z cerkłami po wyseleniach. Świeszczennik Myrzyńczyma opowiadał, jak wyglądały remonty cerkwy w Biliczni czy obok cerkwy w Boguszy, gdzie Myrzyńczyma był na parafii. Przypomina też, jak były pod jej cerkwy w Kamianicy czy w izbach. Opowiadał pro tamte czasy, kiedy praktycznie bez nijakich dotacji gazdiwskimi sposobami dowiódł do wyremontowania cerkwy i wyposażenia cerkwy w Matejowi, Czerni, Peruncji, Banycy, w izbach Biliczni, Myliku, Andrejuci, Brunarach, Leluchowi, Dubnym czy wspominani Boguszy. Radio LEM FM było z mikrofonem w odcia Czekaja w marcu 2013 roku. Uż tołdy świeszczennik był dosyć chory i słaby, ale dał radę poopowiadać jeszcze kus pro swoje wielkie dzieło, choć do kincia w skromności i bez wyliczania swoich zasług. Robił to, bo czuł potrzebę i konieczność opieki nad cerkłami, boskimi dziełami. Starał się też to zaszczepić wszystkim swoim parafianom, jakie ma przez rok duszpasterzował. Zapraszam do słuchania. Natalia Mocka-Nowa.

wyraźnie w religijności jest zawsze Kościół. I właśnie to, że po greko-katolika zostaje tutaj cerkwy tak wspaniałe, tak piękne, to świadczy o wielkiej wierze tych ludzi, o wielkiej trosce o sprawy Boże. I właśnie tak trzeba patrzeć na to. Ja tu swojego czasu taki artykuł pisałem na ten temat i to było chyba, już nie pamiętam, gdzie to było wydane, czy nie w Magura, nie pamiętam już. I tam napisałem, że cerkwie nie są ani polskie, ani ruskie, tylko boskie. I to się tak łebką spodobało to zdanie, że ten artykuł przetłumaczyli i był po polsku wydany w całej Filadelfii. No bo taka jest prawda. I tutaj właśnie, i to właśnie.

Ali tad još je naša liturgija, kada znači crkvi, je zapravo španjala. A to će to zrozumjeti. A tego nie rozumieli, tego i nie chcą powiedzieć. I tak to pokutowało. To przecież było zawsze, że z cerkwi ikony najpiękniejsze to wyrzucali. Kupowali w sklepie, z gipsu figurki wstawiali. Ale te z gazety wycięte obrazy nalepiali na ikonie, bo tam to ruskie. No to by po prostu, to bardzo tylko świadczy o jakimś ogromnym ubóstwie duchowym tych ludzi, którzy w ten sposób to robili. Bo trzeba, bo dlatego, że te cerkwy mają w sobie niezwykłą moc. Trzeba ją umieć odczytać w tej cerkwi. To jest taka wspaniałość, to trzeba to odczytać. Bo jeżeli weźmie do ręki najlepszą książkę, ktoś, kto nie umie czytać, no to w jego oczach się to nadaje jedynie pod pokoju. Nie? Na samą cerkwi trzeba ją umieć odczytać. To w tym czasie znajduje w tym wystroju w każdym szczególiku. Czy z architektury, czy wyposażenia cerkwi znajduje się głęboką wiarę, wielką pobożność, autentyczną, prawdziwą. A tego właśnie brakowało. I stąd było takie nastawienie złe, niewłaściwe, stąd ile tu cerkwi zburzono. Tutaj na terenie naszej jeżeli tarnowskiej cerkwi ocalały klucz z wyjątkiem dwóch, a tam to wszystkie inne są. I są utrzymane już obecnie na ogół stanie bardzo dobrze. Ale dzięki czemu? Dzięki temu, że biskup tarnowski Stepa w ten czas właśnie przyszedł do diecezji, jeszcze przed akcją Wisła, on od razu po wyśledzeniu Łemków zajął się cerkwiami. I on był w każdej cerkwi na terenie diecezji. Wszędzie dotarł. I każdą cerkiew dał w opiekę jakiemuś księdzu. Utworzył od razu 30 parafii na terenie Łemkowszczyzny. I tak było, że tam, gdzie nie było, gdzie nie tworzył parafii, a była cerkiew, to ją przypisał księdzu, który był najbliżej mianowany proboszczem i ją zlecił opiekę nad tym. A natomiast na terenie diecezji przemyskiej, no tam była sytuacja o wiele gorsza, dlatego że tamte bandy rozmaicze, szalały ukraińskie, morderstwa, napady, to była sprawa bardzo niebezpieczna. I tam nie było takiej możliwości i dlatego tam te cerkwie zostały bez opieki całkowicie. Tutaj województwo krakowskie, mimo że cerkwie zostały upaństwowione, ale województwo krakowskie przekazało je użytkowanie księżom rzymskokatolickim. I dzięki temu cerkwie ocalało. Dlatego województwo rzeszowskie nie przekazało księżom. Nie dali. Nie wolno było księdzu ani katolickiemu, ani tym osadnikom opiekować się cerkwiami. Był przypadek, że cerkiew gniła i ludzie, osiedleńcy naprawili dach. Cerkiew już się nie dało, żeby uratować ją. Zatem mieli proces sądowy i byli ukarani za to. Tak działały władze państwowe, wojewódzkie, rzeszowskie. Więc tam właśnie w Bieszczadach. Tam po prostu urzędnicy z gmin jeździli i palili cerkwie. Podpalali, normalnie podpalali cerkwie, żeby zaczynać ślady po Łemkach. To było szataństwo przecież. I w ten sposób wypalili cerkwie ogromnie dużo. A że je spalili, to gniło. Całkowicie jak dach zgnił w straży gruntowej, to gniło, to wszystko zawaliło się i zniknęło. Tuśmy mieli też na przykład w Bielicznej. Też taka sytuacja była, bo tam wysiedlili całą wieś, wszystkich mieszkańców, nie dali tam osadników, bo tam była dobra ziemia, porównając z okolicą. I tam był ten mikroklimat, kotlinka, o wiele ciepły, tam jarzynki wszelkie się udawały, więc zostawili Pegierowi, nie dali tam żadnych tych osiedleńców. Zostało to wszystko zniszczone. Cerkiew została zamurowana. Najstarsza murowana cerkiew została pastelosu. Dopóki był na niej dach, no to jeszcze było wszystko dobrze. Bacan z Zakopanego przygładzał tam owce i wypadł całe lato i zrobił się cerkiew, żeby był stajnie. Normalnie stajnie, zamiast na stajnie dla tych owiec. A przy tym

Tak pobożny w cudzysłowie, że jak szedł do ust, do cerkwi nam się święto, był dwa różańce. Jeden się modlił, a drugi patrzył, jak to miał różańce, to pożyczył, żeby się też modlił. Taki pobożny był. A kościół zamienił na stajnię. Ale jak się zawalił dach, no to już się na stajnie nie nadawało. Stało to zupełnie zawalone, do środka zgnite. Na metr było tych gruzów z gnilizny. I takie było podejście do tych rzeczy. Kiedy zostałem proboszczem w Banicy, no to cerkiew odbudował i jest ta cerkiew. Bo tam tak, bo ja tam zrobiłem drzwi i w drzwiach jest taki kwadrat zaszklony, żeby było widać do środka. Na to, żeby się tam turyści nie włamywali, żeby widzieli. No ale już po moim tam odejściu stamtąd się okazało, był jakaś wycieczka, nauczyciel z dziećmi, została ich burza. I bał się o dzieci i wyłamał zamek i z dziećmi się stoił w tej cerkiewce. No i potem przed zamka nie naprawiał i te już lata upłynęły. I szczęśliwie tam zawsze, razem tam byłem, to zawsze było czyściutko, zawsze był czysty, ładny obrót, zawsze było kwiatki. Nawet jeśli tam parę lat temu była tam msza święta, tam odprawiają z Banicy księża, ale odprawiał grekokatolicki ksiądz Magdzelan. Z niej był teraz tej mszy świętej, to on był proboszczem Lewisowej, a teraz w Lwowie jest w klasztorze. No i także to właśnie jest uratowane i to ciekawe, że do tej pory tam nikt złego nic nie zrobił.

Tutaj Unia dla Cerkiew, bo nawet ten drugi kościół, co jest symulowany, to jako Cerkiew Prawosławna, pobudowany w okresie międzywojennym. Dalej cóż, potem po akcji Wisła zostało to upaństwowione. Tutaj pozwolili odprawiać władze państwowe, więc tu się odprawiało, a tam nie, bo żądali zbyt wysokich opłat. No i to było jako własność państwowa, a więc było własność gminy. No i tak nie dbali o to kompletnie, nikt nie dbał. Dach zgnił. Po prostu nie dało się zrobić tego dachu tak, jak był, bo to jest budynek niekształtnie wybudowany. Prezbiterium nie jest na środku kościoła, to jest z boku. I skutkiem tego te dachy tak były podmurowane, no bo nie dało się zrobić dachu w formie krzyża, bo tylko to podmurowywali i to było szpatne. Poza tym dach był ten oryginalny, przyjął co dokumentację tego. Oryginalny był źle zrobiony, tam miały być wieże. Tej konstrukcji dachowej nie było absolutnie szans na wieżę. Bo to po prostu dach nie do tego. To prowadził te roboty ten, co projektował tę cerkiew, Choroszczak, Paweł, ale on na tej budowie się chyba nie znał. Tu samą sylwetkę cerkwi to zrobił gdzieś jakiś we Wiedniu, podobny kościół był, tylko narysował i tu powtórzył, że to nie ma w ogóle wyglądu cerkwi, absolutnie. To jest tak, ale i on sobie nie mógł z tym dachem chyba poradzić. Dlatego, że to, co budować wieże na dachach, to musi być konstrukcja od samego sufitu do wieży. A tam tego nie było. A tam na przestrzeni 12 metrów były położone belki, te tragarze takie grube, wsparte tylko końcówkami na murach. Pod własnym ciężarem to wszystko się kieło. To się musiało zawalić. Bo choćby nawet nie to, że zgniło, pod własnym ciężarem to się wszystko krzywiło. Dlatego właśnie nie było szansy, bo gdybyśmy chcieli ten dach powtórzyć tak, jaki był, to by nie pasowały te boczne, bo trzeba było nadmurowywać, to było bardzo szpetnie by to wyglądało. A w ten sposób, jak teraz zrobione, no to jest po prostu ta różnica szerokości, tu nie przeszkadza, bo ten dach jest troszeczkę... Dlatego właśnie celowo jest zrobione na są trzy części kościoła, na każdej części osobny dach. I w ten sposób się dało to wszystko ukryć.

Skoromierzy tutaj cerkwie, bo tu chodzi głównie o cerkwie. Skoromierzy je przejęli i użytkujemy, to siłą faktu musimy o nie dbać. Księża, którzy tutaj objęli te parafie, nie byli do w ogóle przygotowani. Przecież jak ja byłem w seminarium, przez 6 lat skończyłem w 62 roku w Tarnowskim, gdzie na terenie diecezji jest przecież jest około 60 cerkwi. I nie było w ogóle wzmianki ani raz w seminarium o cerkwie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy cokolwiek, ktokolwiek mówił o cerkwie, to było uważane, że występuje przeciwko władzy państwowej. No bo przecież trudno było kłamać. Trudno było popierać, żeby powiedzmy na wykładach popierali, że Stalin dobrze zrobił, że Łemków wysiedli. Bo się nie można w ten sposób mówić. A nie można absolutnie powiedzieć, że się stała krzywda Łemków. No to za to więzienie by było. I dlatego ten temat nie był mowy w seminarium wcale. Przecież ja się dowiedziałem o Łemkowszczyźnie dopiero jak już byłem księdzem. Było, że byłem wikarem na Bojowej i pojechałem na religię do Czaczowa autobusem. Więc wysiadłem z autobusu w Maciejowej i zobaczyłem z daleka dach cerkwi. To było pierwsze moje spotkanie z cerkwiami. Że to jest inna budowla niż naszych kościołów. I na drugi dzień pojechałem specjalnie już przystanek dalej, żeby tam tę cerkwę zobaczyć. No i pytał się dopiero proboszcza, jak on to zobaczył. Pytał się inni ludzie, a no to, bo to cerkiew, bo tu byli katolicy przedtem. I to już się zaczęło moje wiadomości na ten temat. Ten czas powstała parafia w Maciejowej. I mnie, ja byłem pierwszym tam proboszem Maciejowej. Bo to była taka sprawa, że cerkiew wymagała remontu. I to bardzo pilnego, bo była taka sytuacja, że rynny zgniły i lało się wprost po ścianach. Ściany wygniły, daleko obok ikonostasu, na 2 metry, ponad 2 metry, nie było w ogóle wieźby, bo było wszystko zgnite. Można było na koniu wjeżdżać do środka. Tam było zgnite. No i w ten czas właśnie tam zrobili ten biskup Ablewicz mi tam. Nadał, no i się wzięli do remontu tej cerkwi, wyremontowali, no i jest potem tam poprawiali, te remonty uzupełniali. No bo to budynek drewniany, to wiadomo, jakby nie był, no to... Ale zadbana jest, to tak obecnie naprawdę to bardzo, bardzo dbają o nią. Wyremontowana po konserwacji, jest wszystko w porządku, wszystko dobrze jest. Ja tam byłem w 67, się to zaczęło robić. Z Labowej obsługiwałem Maciejowej jako wikary, a potem wszędzie do Maciejowej i już kazało Maciejowej się. Na cerkiew w Labowej, no to tam też no jakieś po prostu nie ma szczęścia do tego czasu, bo niby był remont, ale co z tego remontu, jak to nie było zrobione, to jak należy. No i przede wszystkim nieużytkowana. Kilka razy w roku się odprawia, resztę stoi zamknięte, to niszczeje to wszystko samo od siebie. A taka piękna cerkiew. Zawsze powtarzanie nie było, bo wszystko wywieźli do Rosji, tak jak mówiłem przed chwilą, i zostało zniszczone. Ale sama budowla bardzo piękna. Wyjątkowo piękna. Ja tam robiłem tylko ołtarze do środka, bo nie było nic, bo wszystko było zniszczone. Potem poszedłem do Zbyszyc, tam kościół remontowy, kościół mnie spalił później. No w Czernej cerkiew, w Balicy groziło zawalenie po prostu, bo tak już zniszczone. No a też w tej chwili jest cacko. I zrobili remont, potem następni księża to uzupełniali, zrobili konserwację po nich. Robię tego wystroju, tak dalej, tak, że jest w tej chwili jest cacko. W izbach tam jest sprawa do dziś, ja nie rozwiązałem za wielką cenę, ale to jest taka rzecz, że do osuszania w ogóle tych prac przy tych remontach starych obiektów, czy to wolowanych, czy drewnianych,
że to się bierze inżynierów, którzy się nie zajmują wcale. Tu trzeba majstra z głową. Weszła w Łabowej, a zdjęli tynki i się okazała wspaniała wentylacja od nowości, od czasu budowy cerkwi. Są kanały w ścianach robione, to mur bardzo gruby, kamienny, idą kanały w ten sposób, wzdłuż całych ścian. I na każdym zagięciu kanału jest okienko, jest wentylacja do środka. I tam musiało być sucho przy takiej wentylacji. Co sobie to zatynkowali, to już koniec. Po prostu nie było człowieka, który by ja tym znał na tej robocie. A inżynierzy się nie znają wcale na tej sprawy. Wcale się nie znają. I wilgo z powrotem jest, no bo jak może nie być.

Njemu pieniędzy nie było za co najmować, to systemem gospodarczym się robiło, ludzie przyszli miejscowi, zrobili za darmo. Materiał się jakoś tam gdzieś zdobywało. Także w tym w Maciejowej materiał do tych ścian wygritych. Tam jeden taki bardzo zacny człowiek, akurat wziął niepotrzebną stodołę z belek zrobione i nietynkowany, no bo do stodoła. Te belki były idealnie wysuszone. To i dał nam to czego. I tym się wyłatało wszystkie ubytki w ścianach. To sobie lepszego materiału nie można wyobrazić, bo to jest tak wyschnięte, występowane, że to się zachowuje w tej ścianie normalnie. Bo jak się zrobi z nowego drzewa, to jest to pęka i szpary się robi. No właśnie w ten sposób się zdobywało ich materiał, no i tak jakoś trzeba było to przemyśleć, zrobić. Ikony, no to już zależało w jakim stanie, ale na ogół to były tylko brudne od kopciu, od kadzideł. No to się to łatwo czyściło. No a złoce trzeba robić od nowa, no bo albo nie było w ogóle, albo było tak zniszczone, że grunt spękany, odpadł, to trzeba robić od nowa. Tak to w boku, że jest wszystko złoce od nowa. Wszystko, nie dało się tego ratować. Po prostu nie było. Tylko dostałem 2 miliony na remont odbudowy cerkwi Bielicznej, tylko konserwator zabytków. Uszczęsny się miał taką pulę i on to dał z tego 2 miliony, no bo tam nie było ani jednego domu. Tam nikt nie mieszkał. A więc nie miał co dać na to. I on dał konserwator wojewódzki. No a myśmy to już zrobili wtedy. To była taka sprawa, że i to jedynie, bo jedyna dotacja, jaką otrzymałem, więc wówczas musiała być firma, musiała mieć wszystkie dokumentacje zrobione, no bo inaczej się nie dało. No i taki był wynik po tym rozliczeniu, że materiał kosztował 500 tysięcy, robota 300 tysięcy, a reszta dokumentacja. No takie były proporcje. I tak, jeżeli się, bo tutaj jest kulawe prawo państwowe. I największą przeszkodą w konserwacji zabytku jest prawo państwowe, które powoduje niesamowite koszty. Niesamowite. I zamiast, żeby obiekt ratować, to się zapełnia kieszenie najrozmaitszych inżynierów i tym podobnych. A na obiekt pieniędzy nie zostaje w takich robotach. A ponieważ, tak jak mówiłem przedtem, konserwator jakoś się zawierzył, że nie żądał tych wszystkich formalności, to dzięki temu można było robić. O, to tak była tak między nami taka relacja, że leżał w Balicy. Pojechał do konserwatora wojewódzkiego, że trzeba zrobić remont. Ja tam przyjadę, no to przyjechał, zobaczył, spisał notatkę, co jest do zrobienia. I mówi, jak się zrobi, jak się skończy. To i proszę powiedzieć, że ja przyjadę tu zobaczyć, jak to wygląda. No i po zrobieniu przyjechał, oglądnął i dał potoku wykonania wzorowe już. I dzięki temu się uratowało i to bardzo szybko. No bo cóż, taki remont to się w jednym sezonie dało zrobić. No bo jeżeli się robi dokumentację, to trwa latami, zanim oni to narysują, a pieniędzy bez końca drą. W końcu tak zrobił, że w Bielicznej, ty co to tam mówię, że musiała być z racji dotacji państwowej, to musiała być dokumentacja, projekt dachu. Robimy ten dach, okazało się, że tak się nie da zrobić, jak jest narysowane. To jest lapsyna półokrągła. I byliśmy tam z majstrem, takim samoukiem, ale bardzo mądrym człowiekiem, zrobił to po swojemu. I potem odbiór robót. Przyjechał inżynier, bo to dwóch inżynierów robiło ten projekt, tego dachu. Zobaczyli, ale byli to uczciwi ludzie i mówią, to byście to lepiej zrobili, niż my narysowali. I po co to rysować?
Ale prawo było takie, takie sprawy tak musi być. Potem już było o wiele łatwiej, bo za mojego czasu nie było dotacji. A potem, jak chodzi o leluchów, dostali dotację i zrobili bardzo pięknie. To była wieża okuta blachą, dali kąty, dali potem dach miedziany, no bo tamte nietoperze. I także to, a za moich czasów nie było żadnej możliwości, żeby się coś od kogo skupnąć. To się tak robiło z własnym systemem gospodarczym, że jak się dało, bo nie było możliwości. Ale chwała tym, co to później zrobili, jak się już dało zrobić, bo zrobili bardzo pięknie. I to będzie trwało. Bo zwracałem na to uwagę, że najbardziej trzeba ja się cokolwiek robić z zabytkiem, żeby go nie zniszczyć. Żeby zrobić tak, po konserwatorsku, w takim duchu, żeby to było zrobione dobrze. Jak było zrobione dobrze, to nie miał się czego czepić. To całkiem prosta sprawa.

To jest trudne do policzenia, dlatego że zasięg Romy był bardzo różny. Bo właśnie Bieliczna to odbudowa, tylko te mury zostały nadwyrężone, odbudowa. Tutaj Boguszy odbudowa. A były takie cerkwy, gdzie się niewiele co trzeba było zrobić, no bo było dobrze, został jakiś tam drobny remont. Także jest trudno powiedzieć, ile tych remontów było. Sam robiłem, ale tutaj jestem wdzięczny konserwatorowi ówczesnemu, wojewódzkiemu, nie na emeryturze teraz, pominął wolną rękę. Nie żądał żadnej dokumentacji. Mógł robić kto chcieć, który by dobrze zrobić. I dzięki temu cerkwy jedna za drugą się remontowało. A czasami prawosławne to była taka sprawa, że to były obiekty na ogół bardzo mizerne. Budowane na szybko, nie było funduszy, no bo tutaj w Boguszy tę cerkę to finansowała Polonia. Ułemkowie, którzy byli w Ameryce. To stąd właśnie były stare murowane. A tak to budowano takie prowizoryczne. To był krótki czas trwania tego prawosławia. Nie było po prostu czasu na to, ani możliwości, żeby tam sprawiać jakieś cenne wyposażenia. I to wszystko takie było, jakie było. I biskup Stepa, wspomniany, jak odwiedzał te cerkwie wszystkie grekokatolickie, to sam tym osadnikom tutaj podpowiadał, żeby te czasownie po prostu porozbierać. Bo i na ogół nie miały jakiejś większej wartości. No i tak się stało. W Kamiennej to była tylko głupota tych osadników. Bo cerkiew grekokatolicka była w stanie bardzo dobrym i bardzo piękna. Ale czym ja tu poglądam, bo pójdę na chwilkę na nią pańskim dzwonić. Ale w oczach tych prostych ludzi to kościół jest ładny, jakby wielkie okna. No, bo jest dużo światła, słońca, to jest ładny. A okna bardzo brzydkie. To jest jedyne, no, to przecież się w ten sposób podchodzi. I w Kamiennej chcieli przecież wziąć do Bukowca tę cerkwę prawosławną, która była niewykończona jeszcze, to co jest. Ale osadnicy nie dali, bo to jest ładniejsze, bo to wielkie okna. A przecież to było niewykończone, zrobił sienkie, więc tu trzeba je rozebrać, przewieźć i tam złożyć. Najwyższe drzewo. To było zdrowe wszystko. Nie dali, bo to są duże okna, to zostawić, a tam co możecie wziąć. Bo tamto w ich oczach nie przedstawiał żadnej wartości. Ludzie kompletnie się nie znali. Ja sobie możecie wziąć, że sobie wzięli tamto. Wyposażenie zniszczyli doszczętnie. Rozebrali to. Nikt nie miał pojęcia, jak się przenosi drewniane budowle. Przecież trzeba najpierw ponumerować wszystkie węgła, żeby potem każda belka trafiła w swoje miejsce. Czyli wiadomo, że każda belka ma inną grubość, inne zacięcie węgieł. No to nie, tylko rozkurzyli wszystko. Zawieźli tam, złożyli na kupie i leżało 2 lata. W Bukowce. Bo po 2 latach dopiero zaczęli to składać, to węgła poobrzynali wszystkie, robili od nowa. I zrobili coś zupełnie innego. To ja wiem, czy nie taniej było na miejscu drzewo kupić, tam w tych lasach, a jeżeli wozić furmankami z Kamiennej i tam. Ale to wszystko po prostu głupota ludzka. Nie było głowy w tym wszystkim. No i zniszczyli tę cerkwę, to była cerkiew przecież początek XIX wieku. I była kompletna, wszystko było. Właściwie to zniszczyli. To drzewo, jak leżało na kupie, to pogniło tak, że teraz, w ostatnich latach, robili tam remont, no to jakieś 3-4 lata temu. No to już ponad 80% ścian jest nowych. To wszystko zgnite. No bo jak drzewo ze starego budynku leży na deszczu, to moment zgnije. I taki był właśnie los cerkwi z Kamiennej. Zamiast ją zostawić, a wziąć tę nową, prawosławną, niewykończoną,
ile by ta Kamila zyskiwała przez to, przy tym wszystkim pszczelarstwie, jakby oni mieli taką wspaniałą cerkiew. To zniszczyli. Zniszczyli, nie zostało prawie nic. Nie wiadomo, co się stało z ikonostasem, nie wiadomo, co się stało z ikonami. Jeszcze wszystko było, a nie ma. A ja takie metry się tego wzięły, że tylko patrzę, że tylko okna duże były, no to to będą są skutki. I tam w tym, w Bukowcu, tam w twierdzy mają cerkę z XIX wieku. To bzdura. To jest bzdura. Za studią leżały te z ikonostasu, takie te rama z desek, w których były ikony wstawiane. Ale z tego już nic. Z tego już nic. To zeszło z nimi całkowicie.

prostu takie odkrycie, bo nie wiedziałem w ogóle nic o Łękowszczyźnie, o tym nie było żadnych, bo jest Bóg, że tam od Łęków daleko. No i także te profesjonalnie dopiero się dowiedział, że coś takiego istniało jak Łękowszczyzna. No potem się dowiedziała, tak gdzie się podzieli, ale wysiadili ich. No i tak to szło. Potem poszedłem z cerkwi do środka, no to mnie to oszołomiło. To zupełnie inny wystrój, aniżeli naszych kościołów. Potem pojechałem do Nowej Wsi, tam była ładna cerkiew, tylko się spaliła. Tydzień to oglądnął. Potem tak jak chodzi o cerkwie, wystrój cerkwi, że najpierw cerkwi wygląd zewnętrzny. Była zasada, bardzo słuszna u grekokatolików, że cerkiew na zewnątrz miała być bardzo skromniutka, a wewnątrz jak najbogatsza. I to ma swoją wymowę i jest od razu nauką, tak powinien wyglądać katolik. Na zewnątrz być skromniutkim, nie wynosić się, nie pysznić się, być skromniutkim. Ale wewnątrz mieć to bogactwo życia Bożego. Tak właśnie pierwsze spojrzenie na cerkiew od razu jest nauką. To jest kazanie. Po to, jak chodzi o wystrój wnętrza, bo ta zewnątrz, no to się tutaj w naszym regionie to jest ten styl zachodniołękowski, który też się tam przekształcał, bo jak chodzi o tutajszą cerkwę, która była budowana w 1858 roku, no to tego, to też cesarz austriacki nadał taki wygląd, nakaz, że musiały, że cerkwy się nie mogły różnić rzymskokatolickie od kościołów rzymskokatolickich. Jedynie tylko wieżami. Rzymsko katolickie miały dwie wieże, główną i synaturkę, a grekokatolickie miały trzy. A to był już nakaz cesarza austriackiego. Ale te wcześniejsze, te miały bogatszą architekturę. Miały te przepiękne dachy uskokowe. Były te kopuły z drzewa w środku robione. To zabrali to było mistrzostwo, to było naprawdę piękne. Ale to jest architektura, a jak chodzi o wystrój, to jest projektantem wystroju cerkwi jest Pan Bóg. I to nie ma tym żadnej przesady, tylko taka rzeczywistość, dlatego że wystrój cerkwi jest dokładnie urządzony według wymogów Pisma Świętego, Starego Testamentu. I tak jak Pan Bóg nakazał budować świątynię jerozolimską i uważać, tak jest w wyposażeniu cerkwi. Dlatego to nie ma żadnej przesady, gdy mówię, że projektantem wystroju cerkwi jest Pan Bóg sam. I to wszystko ma swój sens. Ogromna wymowa ikonostasu. To jest, jeszcze znacie chyba książkę o ikonostas i inne szkice, coś takiego. Wspaniała pozycja. Protestancki, prawosławny autor, ale to wspaniale przedstawił. Więc to jest, jak znać tę książkę, to nie muszę mówić, no bo tam wszystko jest. To wspaniała pozycja jest. Ja tego obrazowo tłumaczę wszystkim tym, jak na wycieczki przychodzą. Czym jest ikonostas? Za ikonostasem światyło jeszcze, tam jest niebo. Mieszkanie Pana Boga, świętych. Ikony w ikonostasie, ponieważ my tych świętych nie widzimy i Pana Boga, oczyma naszymi ziemskimi. Dlatego są właśnie w ikonostasie ikony, które stanowią okna, przez które z ziemi zaglądamy do nieba. Nie? Tam są przedstawieni przez Pan Jezus, przedstawiony Pantokrator,
Dewic. Tam są przedstawieni święci. Tam są przedstawione w praznikach najważniejsze tajemnice naszego odkupienia. To są wszystko okna, przez które my oglądamy majestat Boży. Oglądamy Jego, do którego prowadzi carskie wrota Pana Królewska. To jest coś naprawdę wspaniałego. Jak się to ludziom powie, to zupełnie inaczej patrzą. Nie powiem to ruskie, tylko to jest boskie, powiem to jest boskie. Dlatego to wszystko właśnie było wielkim błędem, jeżeli w cerkwiach nasi osadnicy, jak się przejęli cerkwie, że przerabiali. To jest tak, się przypomina, jak opowiadał jeden mistrz, organ mistrz, że go wezwali, że organy w kościele zepsute, żeby wyraził zgodę na ich usunięcie, a zrobienie nowych, no bo te źle grają. On zagrał na nich i mówi tak proboszczowi, księże, tu trzeba zmienić organista, nie organy. Organy są dobre, tylko nie można grać na nich. Zmienić organista i będzie wszystko w porządku. Tak samo tutaj. Nie trzeba było w cerkwi nic zmieniać, tylko przygotować ludzi do tego. Otworzyć ludziom oczy, żeby oni dostrzegli treść tego wszystkiego. To nie wymagało żadnej zmiany wtedy. No. Bo to jest wszystko naprawdę wspaniałe i głęboko teologiczne. I jak się ludziom, bo ja przecież w Panu Cerkwi, ja przywracałem ikonostas. Był rozebrany całkowicie i przywracałem go z powrotem. I jak się ludziom wytłumaczyłem tego, to się ucieszyli bardzo, że mają wspaniałą rzecz. To trzeba się przygotować. Przecież cały kiesień jest na uprawie roli, tak on się nie zdają na tym. Ale ja się im powie, ja się to wytłumaczę, chętnie posłuchają i cieszą się potem. Cieszą się. Cenią sobie. Bo jak się nic nie powie, tylko ja się powiem, że ano zmieniliśmy, bo przerzuciliśmy, bo konstrator nakazał wojewódzki, no to złość na konstratora się miesza do kościoła. A to trzeba, samemu odwiedzić i to musimy przekazać. W czasie przywrócenia ikon, jeżeli była ikona zaklejona papierem, na którym oleodruk spłowiały, to oni tutaj też taki był przypadek, właśnie tu w Obalnicy. Śliczna ikona w feretronie świętego Mikołaja, na tym przylepiony z gazety kolorowej oleodruk spłowiały zupełnie serca Pana Jezusa. Jak się to usunęło, obraz odnowiło ikonę, pokazał, patrzył, jakie to piękne macie, jakie cenne. No to zupełnie jeszcze akceptują.

0: Wyspach to było sanktuarium Matki Bożej Pokrownej, bardzo o szerokim zasięgu, ale cóż z tego. Przyszło prawosławie, cerkwa została zamknięta, no bo cała parafia przeszła w prawosławie, razem z proboszczem, ksiądz on się nazywał Chylak, a jakie imię?
1: Dymitr.
0: No więc tak, cerkwa była nowa wtedy, było 30 lat ta obecna cerkiew. Ale było prawo państwowe, że innym wiercom nie wolno było przejmować katolickich świątyń. No więc właśnie tacy postawili czasownie, a cerkiew została zamknięta. Klucze miał ksiądz grekokatolicki w Banicy od cerkwi. I tam chodził z grupą wiernych z Banicy, chodził tam odprawiać mszę świętą i nabożeństwo przed cudownym obrazem, bo to sanktuarium było. No ale to wszystko szło, po prostu nie miało opieki. Później wojna, po wojnie zaraz, tam był pas graniczny, tam nie trudno było nam się poruszać, zostało i niszczało. Obraz cudowny, potem postępy zabrali do Baresu, jest w Bereście, a tam to wszystko niszczało, lało się. Rozkradli, co było wewnątrz. Także to zostało takie to zniszczenie duże. Później, jak już te sprawy polityczne się uspokoiły, no to tam ksiądz odprawiał z Mochnaczki, znaczy z Balicy, potem z Mochnaczki dojeżdżał. Aż doszło do tych czasów, kiedy znowu wróciły izby do Banicy za mojego tam proboszczowania. No, sprowadzili tam remonty wcześniej, już przede mną. Ksiądz Sitko, żyjący jeszcze, był proboszczem w Mochnaczce, więc wyremontował dach, co najważniejsze, żeby się nie dało. No i tam funkcjonuje, no jest tych ze 20 domów w całej wsi. No, ksiądz z Banicy dojeżdża odprawiać. Potem ten ikonostas, to jest ikonostas i boczne ołtarze, to była robota bogdańskich. Nie byli to zbyt górnolotni artyści, ta rodzina bogdańskich. Było ich 8, dziadek, ojciec i 6 synów. Wszyscy artyści. To była typowo katolicka rodzina. No i te ikonostasy robili między innymi, tu w Królowej jest ich ikonostas, do tego czasu jest. Też był rozebrany, ale go przewrócili z powrotem. W Łabowej też był właśnie, też oni zrobili ikonostas do cerkwi, ale tak jak powiedziałem, wszystkie ikony wywieźli do Rosji, no więc przestał istnieć ten ikonostas. Ale nie wiem, do czego ja to zmierzam. Aha, i w Wyspach. Potem to było poniszczone, bo te zacieki były. Ja to odnawiali tak, te ikonostas cały przemalowali, te ikony, wszystko przemalowane, byle jak. Nawet emulsją wymalowane, no spaprane to wszystko, no ale po prostu nie było funduszy na to, żeby tam angażować jakichś specjalistów do tego. Żeby nic nie robili, to byłoby o wiele prostsze, by była łatwa konserwacja. A tutaj jeszcze te przemalówki, to wszystko, te emulsje, to okropnie utrudnia potem konserwację. No ale chcieli dobrze, na ile mieli możliwość, no to tak zrobili. I jest do dziś nie, no. W Banicy był ikonostas. To był tak zakopciały, że go nie było widać, ale był. Ja go tam oczyściłem, jakbym mógł, a potem za następnych proboszczów została przeprowadzona konserwacja taka fachowa ikonostasu. I on zabłysnął, rzeczywiście zabłysnął pięknem. Bo była taka sprawa, że słyszałem, jest 20 kilka domów w całej parafii. No więc zwrócił się do artystki jednej. Chciała 120 tysięcy za konserwację tego ikonostasu. Nie było szans, skąd wziąć 120 tysięcy. I tutaj właśnie tu, jak już tutaj byłem, przyjechał tam jeden właśnie parafianin z Banicy. Przyjechał, co robić w tej sytuacji. chce 120 tysięcy, a mają tylko 15. A to akurat u mnie robiła artystka, konserwatorka z Tarnowa. Robiła u nas całe ikonosa i wszystkie ołtarze. Konserwację robiła. No i jej to mówię, a taka bardzo poczciwa była ta artystka. Ja jej mówię, że mają tylko 15 tysięcy. A ona mówi, to nie wiem, się zupełnie, jak jeszcze z pięciu składają, to im zrobię. Ale to powiedzieli, no to ucieszyli się ogromnie. A nawet jak ta zaczęła tę robotę, no to ponieważ sobie budowała dom, to się z nimi umówiła, że idzie do drzewa na dach. Także pieniędzy nie brała od nich, tylko oni jej dali drzewo na cały dach. Ze swoich lasów prywatnych. I w ten sposób jest w konserwacji ikonostasu wyzłocone wszystko, pięknie zrobione, fachowo, elegancko. Dlatego tu właśnie trzeba jakoś tak szukać wykonawców, szukać, żeby się nie dać oszukać. No i trzeba się troszkę tym znać, żeby znowu nie spartaczyć roboty. Bo to wiem, w jednej cerkwi artyści dyplomowani zrobił konserwację i ikonostasu za 5 tysięcy, a żebym pojechał zobaczyć, jak to zrobili. No i to trzeba do prokuratora sprawę oddać, żeby odszkodowanie, żeby to wszystko po prostu zniszczyć. Bo jeżeli się weźmie i złocenia zasmaruje złotonem, jeżeli się ikony brudne zasmaruje werniksem, to jest przecież tylko kłopot. Ile potem kosztuje to wszystko usuwać? Że nie można robić. I to artyści, konserwatorzy. Dlatego właśnie mówię, że trzeba się na tym troszeczkę rozumieć, żeby sobie nie pozwolić na zniszczenie. Bo artyści to też ludzie, którzy nie wszyscy są uczciwi. No i poza tym oni znów też mają problemy z rachunkami. Nie umieją liczyć drobnych sum, tylko same grube. Od 100 tysięcy w górę. I na byle co zrobił, to wiadomo, ile chcą wziąć. Bardzo jakiś obraz trzyma pół roku, potem weźmie wody z mydły, zmyje, zawerniksuje, to jest robota raptem na godzinę i 60 tysięcy, bo konserwacja po pół roku roboty. A ja się przy tych robotach, to tak miałem takie miłe wydarzenia w Banicy i tutaj, bo znalazłem przypadkowo bardzo stare ikony, które w Banicy ołtarz główny był zrobiony ze starego ikonostasu z XVI wieku. Więc się okazuje właśnie, że w Łemkowie ikonostas był zniszczony już, a w ten czas nie umieli odnawiać, konserwować. To przez szacunek robili z niego ołtarz. Że się pojawiała ta wielka świętość, zrobili ołtarz. A że to były te ikony zniszczone, to okryli płótnem i na płótnie były namalowane, tam przez tak się namalowali. I właśnie w Balicy przy odnawianiu ołtarza okazało się, że te deski, płyta na ołtarzu głównym była z wierzbowych desek, bardzo fatalne. W takim stanie, od nowości to było źle zrobione. Zaistniała konieczność wymiany tej płyty. To musi być silne, to musi być tabernakulum, pancerne, to musi być mocne i musi jakoś to wyglądać. Więc te płyty już staro zdjęli, a tam się okazały te ściany, podwójna deska od tyłu i od przodu rama i tutaj było widać kredę. To szparę. No więc zdjęliśmy te ramy z tego, a to się bez trudności zeszło, ponieważ to były na kołkach i ikony pod spodem. Więc my zabezpieczyli te ikony, są tam na ścianie, wiszą, a tu się zrobił ołtarz nowy. Obrazy te nowsze, co były, się wróciło z powrotem, a te zostały na ścianie jako fragmenty, dosyć dużych fragmenty ikonostasu pierwotnego. Tak samo tutaj też przy konserwacji ołtarza bocznego się okazało, że mędrze jest zrobione z ikonostasu starego. Sztuka ludowa, XVII wiek. No i tośmy to Tu był zamalowany, bo całkowicie tylko farbę usunęli. No i jest eksponowany na ścianie w kościele, a tam dali z nowego materiału. Także takie były miłe niespodzianki.

zbalić, jeśli chodzi o pieszo do Bielicznej. Tak. W czasie całych tych robót, tego wszystkiego, zaszedłem, że to nikogo nie ma, tylko na cmentarzu tam leżą ci zmarł, tak poszedł do nich odwiedzić. I się okazało, że Łemkowie bardzo gościnni, bo mnie poczęstowali swoimi poziomkami. Bo na ich grobach urosły. Więc mi się poczęstowało, myślę, że tak zwróciła się na myśl, że jakby oni żyli, to by na pewno chcieli, żeby się czymś poczęstować u nich.

4 lat tyżnia portalu LemFM. Ciężko żyty na czużyni? Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Obiecała jem, że napyszu o watry, na kotri byłam. Dawniejsze trzeba by odraz było precyzułaty, ale na kotri, w horach, na czużyni, cydę. Dawno to były czasy, jak pisał Kuziak. Kiedy o mene idę, to mogła jem byty lem na lemkiuski watry na czużyni Michałowi, którą organizuje Stowarzyszenia Lemkiu. Zaraz, już czuję, jak zuleci jahajły w gorlyciach, pokrykując, że cyganiu, że precin na watry wżdyny jem była. Ale po pierwsze, watra wżdyny już dawno stratyła prymety lemkiuskoj, choć nazwą jeszcze pribujut oczy bydlety, a po drugie, była jem hyn z inczej przyczyny. Piszłam, załatwyłam, wyszłam. Ciwist zabrała mi mniejsze jak 2 godziny i na mało nie kosztuwała. Inne by się duju heł o groszach za bilet wstupu. Choć mogło wyhladaty, jakbym mała ocelejowe nerwy, to wertała jem roztriasena i poruszena, ale z czystą sowistią. Lyszmy już to, chodmy do Michałowa. Zaczudłała jem się toho roka. Zaskoczyło nia, że się mi podobało. Rokamy, kole dumałam sobie, że treba i ty na zachód, odraz się mi nechtiło. Toho trudu rychtuwania, dołchoj dorohy na koniec Polszczy, pleskatych krajewidiu, smutnoj, zanedbanoj, ale przy tym prebart ciekawoj niemieckiej architektury. Toho porochu wsiadel, poczucia marazmu. Teper było inaksze. Małam wrażenia, że Michaju nia toho roka manet. Zaczęło się na dołchy tyżni peret. Początkowo kuzne śmiło, incydentalni, ale wydno było, że budę mało prodążenia i budę spijny. Pak się rozwinęło i bałyło ta angażowało nelem mene. Desiatkę, sotkę, aż i tysiące interakcji na materiały zrychtowane do wypromowania łatry w socjalnych mediach. Różnorodne posty, rolkę, filmiki, relacje, ankiety, a charakterom przytem nostalgiczny, historyczny, zabawny, informacyjny, słowom wszelejaki. Czuty było świeżist, lechkist i młody duch. Wyszło bardzo śpiszni. Nie budu znała wyminyty z mena i nazwiska ciłu ekipu od marketingu, ale najbudę dopri zaznaczone, że to średnia wieku jej členił nie była pełnowekrza jak 25 rokiu. Grupi szefowała Natalia Pelak, już dobri znana w naszym środowisku, specjalistka od PR-u i promocji. Sama podija się skończyła, ale profil watry żyje dalej i aktywizuje, wyrablat grunt na buduczy rik. Piatnycia wede się w sene spiszni. Spekota na watrianym poli perełamułana była wodianą zawisą, o którą zadbale organizatory. Fakt. Nie ma szczęścia do pochody Michaju podczas watry. Jak nie pekelna choriaczka, to zlewa pokistkę albo jedno i drugie. Może wynuła te atmosferyczne usłowia, że w piatnyciu było kameralni, a może się zadumaty cyprosto toho nie zaakceptuaty i da jak inaksze opracowaty formułu ciłej podii. To sprawdy. Może żałuaty toty, których odstraszyły temperatura, deszcz, cy nie znam szto, inne pryszle w piatniciu. Program był peredumany i bardzo ciekawy. Równolegle odijało się wecericzy. W szatri besit dyskutowali o suczasnym hołosi młodego pokolenia. Z Daryją Kuziak i Oksaną Terefenko-Horoszczak besidował Aleks Macelan. Knyżku o Talerhofi promował Damian Nowak, a spowidał ho Seweryan Kosowski. Wanio Rubycz moderował besidu z Jurją Staryńskim, który opowiadał o wyseliniach z perspektywy bezpośrednich żertw, autorów wspominowych listów peczatanych oryginalnie w gazetii Karpacka Ruś. W tym samymże czasie prochodzili warsztaty warinia z Anną Kajfasz, a o pczołach opowiadał młody pasicznik Andrzej Prybyło. Na hołowni sceni zaprezentował się szor ansambliu Keczera, Lasty Łoczka, Zoria, Hudacy, Rekarpaty, a Werbung i Burian z przyczyny deszczu. Z hołowni sceny perenesli się Pit Szatrobesit i akustycznie zahrali dla najtwardszej publiky. Ciu konferencjerku z lechkistiu, charyzmą i profesjonalizmem była Anna Rewak. Toho dnia tiż, zgodnie z tradycją, choć były próby perenesienia tej czasty na sobotu, odbyło się rozpalenie watry, oficyjny początek i wróczenia nagrody Nikefora, którą tym razem uhonorowano Stefanią Trochanowską, wydatną poetesu i niezłomną żenę, która na swoich barkach nesła organizacyjne jarmo lemkowiny, w imię jakoho to ansamblu poświatyła rodynne, twórcze i indywidualne życia. Wielka żertwenienist i wpertist, o której mało kto już pamiętat. Mryje się mi posłuchate o tamtych czasach i tamtych dianiach z jej żinoczej perspektywy. Myłą niespodziwanką była gramota dla nas, Bursy i LMFM, z nachody jubileju 35 litia reaktywacji i 15 litia osnowania radyja.
Doteper nie znam, kto o tym podumał, ale cinnym je, że dostarzeno nasz trud, nym sme się rozwiązali, albo zaperestali diaty. Doteper czuju hirki smak na horody Nikyfora, posmertno priznanoj błażanej pamiaty Bohdanowy Gambalowy, kotru jem odberała. Tohoriczną juwilejną gramotu tiż zawesli sme na jeho hryb. Szczęścią pred nami kto se był, śwityło się. W poprzednich rokach ryżni z tym bywało. Wsekoli idemy na zachód, zazeramy do naszego przyjaciela. Żałujemy, że nie spoczyła w czarni. No do slez by obawyła jednak koszelka, która rozyszła się na watrianym kramie LMFM jak persza. I to była czerchowa rycz, która wkazała się ostopliną. Byliśmy przekonani, że za sesu koszelku się na nas obraziat, tak jak obruszył się nie jeden za radiowy dżingiel Lemky wyszle ze stajni. A tu proszę, koszelka z napisem Ciężko żyty na czużyni, tak, z tym pryżmulinią oka na kińcy, rozyszła się w ciłym nakładzie pierwszego dnia. Zachidniaki wykazali się dystansem do sebe i poczuciem humoru. Po kilku rokach oswoili miejsce wyhnania. Czy można maty za to do nich pretensyju, robyty im wychłarkę, że nie wernuli, robyty gradacyju na lepszych i hirszych, nie wydać się mi, żeby kto niebud, znajuczy naszą historię, mał moralne prawo to ociniaty. I w tymże kontekście merskie są słowa odozwy delegatiu na 12. zjazd objednania Lemkiu, cytuania. Jesteśmy wdzięczni przodkom za nasze miejsce na ziemi Łemkowszczyznę, nie zamieniliśmy go na wygnańcze ziemie zachodnie. Cychyn na czużyni, nie moż budułaty swojej dostomyny nosty, cy pamiat o weseliniu musyć znaczyty neperestanne poczucia tymczasowosty, cy w kińcy, trecie, czwarte i dalsze pokolenia nie mają prawa pribułatej się zakorenyty? Czym dłuższe była im w Michałowi, tym męższe to te widania zdawali się retoryczne. Przyznaję, nie bez zaskoczenia przed samą sobą, w Michałowi może się podabaty. Kameny styputy, chyży rozszmareny sred lisa, tyszyna, spokój, zelin. Kole desymy, że szestom asymom w sobotu rano prochadzałam się biczną doriszką, sące nieśmiło perebijało się przez uchuszczałynu dereł, jaki sej ptach. Bażant, na kto ude znał, projatliwi dersia na ciły lis, potik myło czerczał, medze leścią łyskale cyrkowne bani, nie mogłam ujryty, że jem na proklatym zachodzie. Pomały budyło się i watriane pole, tremtile kolorowe basamunki rozkładale się czerchowe stoiska, na kipkach sołomych to se już wreszty kuwał. Sesu Arkadiu nie zachwijała ani południowa buria. Wszystko piszło zgodnie z programem pod czutliwym okom reżyserki tohorycznej watry Oksany Terefenko-Horoszczak. Na scenie wkazali się dityniacze ansambli. Okrem toho dla Lemczat były zrychtowane okreme atrakcji. Zahrała kapela Samopołudne, premierowo grupa Rajte, a show zrobił Wodohraj, jaki zaprosił do spilnego występu plejadu artystów naszej sceny z nachody praznowania 50-licia dialnosty. Były sportowe konkursy, bycia rekordu hulania potriasanoj i chmaro pozerania. Kto zna, może z tej sympatycznej akcji ekspresowych randok jak raz wyniknę takie łesila. W szatri Besid było hołosno i prylutno od skorego popołudnia. Do pisania matury z lemkiuskoho języka zaohaczali toty, kotry totu maturu pisali. Toma Bolech, Seweryan Kosowski, Anna Szmajda-Niemasz, Dańko Woźniak, moderował Andrzej Pecuch. Pak o nowych tekstach, tłumaczeniach i wczyniu lemkiuskoho języka online besidowała z Oksaną Hraban-Lichtańską, moderatorka Olha Staryńska. Promocja kontekstualnego słownika lemkiuskiego języka proszła w tymże bloku. Opowiadali o nim dr Marta Watral, dr habilitowany inżynier Paweł Małecki, Seweryan Kosowski, autorka tego tekstu i z doskoku z przyczyny obowiązku prysutnosty na scenie nasza wczena, pod redakcją której wkazała się sesa publikacja, dr habilitowana Olena Dućwajfer. Profesorka musiła się kus na gimnastykułaty, żeby być jednoczesno przy scenie, przy torżestwennym odczytaniu listu od ministry kultury i nacjonalnej spadkowiny Marty Cieńkowskiej z informacją o wpisie na Dyrżawny Spisok Nematerialnej Kultury lemkiuskoho języka jak nositela tradycji, pamiaty i dostomenności Lemkiu. O doteperiszym doświadczeniu i nowym pizrzyniu, jak o dialogu pokoleń w Stowarzyszeniu Lemkiu, opowiadali jego členy Andrzej Kopcza, Olena Dućwajfer, Jowen Habura, Bohdan Kopcza i Seweryan Kosowski. Besidu moderował Adam Horoszczak. Szczyro i z życzliwością żałam Stowarzyszeniu, żeby dozriło i z wyrozumieniem pryniale aktywnist hurmy młodych, które zaangażowali się w organizację tohorycznej watry.
Будьте для них опертьом, порадом, дайте своє ноу-хау, бо мати велику практику і знання. Не мусите ще уж перемучати, мати нових, котрі хочуть робити, не змарнуйте того. А тим молодим повім, щоб при своїм заразливим і сердечним ентузіазмі не стратили покори і ретельності, щоб мали одвагу і потребу користати з авторитету тих, котрі зуби жили в борбі о наше. Не вернувам в гори з якимсь об'явлінням чи захоплінням чужином. То не так. Тото слово описує історичну правду. Вигнання, насильне одорвання від дому, світ, до котрого наші не йшли добровільні. Але це по 80-х роках має бити кайданами, котре будемо закладати на руки дітям і внукам? Не маємо права висідувати такому, де має ся чути дома, а не міряти лемківськости кілометрами від Ждини, Більцарели чи Бортного. Не маємо права відбирати достоменності тим, котре вродилися в Лігниці, Лубіні, Михайлові чи Вроцлаві, а котре далі хочуть висідувати по лемківськи, писати, балитися, сварити і розпалати свої ватри. Може, якраз ото то йде в тим нашим вічним ношенню огня. Не ото то, щоб його за всяку ціну тримати в тим самим місці і в тій самій формі, лем, щоб його не загасити. Понеділок, 17 серпня 2036 року. Староста Байровець бесідував у Брюсселі о стратегії «Право зістати». Автор вісти Петро Медвід. Ініціатива «Малих сел» ідинала в Брюсселі о рихтуванні європейської стратегії під назвою «Право зістати», котра має реагувати на вилуднювання сел і відход молодих людей із менших сел. Інформувала о тім агентура ТСР. На стрічі із представителями Європейського комітету регіонів репрезентував мали самосправи на Словакії староста русинського села Байрівчі Сабіновського окресу Михайло Секерак, основатель і підпредседа ініціативи «Малих сел» ІМС, член округлого стола Русинів Словакії. Як Секерак інформував агентуру, делегація представила проєкт Міністерства інвестицій, регіонального розвитку і інформатизації Словацької Республіки під назвою «Оживме мали села». Стратегію «Право зістати» представила Європейська Унія в місяці май 2026 року. До кінця року має Європейська комісія пририхтувати її фінальну версію і виділити європейські гроші на її реалізацію. Цілом є створити условия, щоб люди, головно молоді, не мусили з причини роботи, а якісного живота одійти із сельських регіонів. Стратегія реагує на демографічні зміни в Європейській Унії. Подля прогноз має до 2050 року число жителів сельських регіонів знижитися о майже 8%. Цитування. Просто powiedziano, Europejska Unia bude finansowo podtrzymywać projekty, które będą znaczyły to, że młode ludzie będą godni zostać doma, żeby mogli osnować sobie żywność, firmy, budować domy, wertać do rodnych seł. Tak, żeby się to żywot pronych stał i w mniejszych sełach, zabytych dolinach, dobrym żywotom, powiedział Sekerak. Jak dalsze powiedział starosta Bajrowec, europejskie partnery prezentowany projekt Ożyłmy małe seła przyjęli pozytywno. Jednoczasno podkreślił, że podpora seła by nie mała być tylko socjalnym krokom, ale i instrumentem na ożywienie regionalnej ekonomiki. Pokla ludy lyszać się albo wernut do swoich regionów i budut w nich robić biznes, czas zarobiony financji podle niego zistany w tym regionie. Sekerak dochodobo zwertat uwagę na złe finansowania samospraw na Słowakii, które je podle niego teper nastawione tak, że prohubluje regionalne rozdziły. Przykład by sobie podla starosty Bajrowec mogła brać Słowakia i z Czeskiej Republiki, Austrii albo Danii. Inicjatywa małych seł jest krytyczna i kurychtowanym zmianom w obłasty złuczowania samospraw na Słowakii. Sekerak zwrócił uwagę, że małe seła, a do wielkiej miry są takie i rusyńskie seła na Słowakii, by mali być do rychtowania reformy priamo zauczeny. Dalszych ponad 800 tysięcy eur do polsko-słowackiego prygranycza Czeres Interreg. Autor wisty Petro Medwid. Na rozwytok polsko-słowackiego prygranycza idę dalszych wece jak 800 tysięcy eur z fondu małych projektów programu Interreg. Jak informowała choworkynia Przeszywskiego Samosprawnego Kraju PSK Dasza Jeleniowa, partnery schosnują finansji na obszcze inicjatywy w obłasce oświty, sportu, kultury i turystycznego ruchu. Pomocy się maje i ukrypliniu współpracy, bezpieki i wzajemnych związków na terytorii. Realizovati się bude do jedna 16 nowych czeresgranicznych projektów, wkluczno zamierił PSK.
Komitet pro małe projekty Fondu Małych Projektów Programu Interreg Poczta Słowacja 2021-2027 na swoim zasiedaniu 13 augusta 2026 roku schwalił 16 nowych projektów i schwalona finanszna podpora przedstawuje sumę 808 tysięcy euro. Cytuania. Fond Małych Projektów wskazuje, że spajaniem sił i z naszymi polskimi sąsiadami znamy stworzyć daszto, co służy ludziom w obydwóch krajach. Przy tym nie idealem o inwestycji do drachowej czy bicyklowej infrastruktury, ale i o obszcze aktywności w kulturze, oświty, sporty czy turystycznym rosi. Jak raz to te projekty tworzą prostor prostryczenia ludzi, czerjania skuszanosti i budowania odnosen, które sąd pro rozwytok prygranicza ważnyma. Powił preceda PSK Milan Majerski. Do realizacji aktywności załączyć się do jedna 34 partnerów z Słowakii i Polski, wspomnianymi cholem dakotry i schwalonych projektów. Krajska Biblioteka Pawła Orsaga Gwiezdosława w Prieszowi w jedną z wojewódzką i miejską publiczną biblioteką Uriaszowi ma schwalony projekt pod nazwą Budemy żywe biblioteki. Dotyki tradycji Karpat to projekt, który będzie realizowany Krajski Muzej w Prieszowi w jedno z okrużnym muzeum w Riaszowi. Miasto Jasło w jedno z miastem Bardyją, a regionalnym muzeum w Jaśli realizują to w dzięki podpory z programu Interreg projekt pod nazwą Turystyka bez ranec Jasło i Bardyją. Rusyńskie Seło Becheriu w jedno z sojuzom gmin Basenu Wisłoky ma schwalony projekt pod nazwą Czerezraniczna polsko-słowacka współpraca na wyższej urowni, druga etapa. Seło Chmiści jest dalszym schwalonym projektem. Stoi za nim Fundacja Ruskiego Klubu 1923 i Spieszoła w jedno z Regionalnym Centrum Kultur Prygranicza z Polski, a bezprofitową organizacją Združenia pro Rozwytok Regionu i Słowakii. Przypominamy, że z Fundacją Ruskiego Klubu 1923 rusyńska organizacja Ruski Klub 1923 dłuższy rok wede sudny spor o to, kto jest własnikiem Ruskiego Domu w Prieszowie. Witorok, 18 sierpnia augusta 2026 roku. Katedralny Sobor i Episkopski Pałac w Prieszowie poczynają renowowaty. Autor listy Petro Medwit. Grekokatolickie archiepiskopstwo w Prieszowie poczyna wielką renowację katedralnego soboru świętego Jana Chrzestitela i episkopskiego pałaca. U wtorek 18 augusta 2026 roku o tym informował informaczny centrum Prieszywskiej archieparchii. Obnowienie narodnych kulturnych pamiątek w sumie majże 1,5 miliona euro przedstawuje jedną z najwyznaczniejszych inwestycji do ochrony historycznej didowizny w Prieszowie za ostatnie roky. Projekt pod nazwą Obnowienie, modernizacja i sprystupnienia katedralnego chramu świętego Jana Chrzestitela i episkopskiego pałaca w Prieszowie pro rozwytok kulturnego turystycznego ruchu ma rozrachunek 1 474 564 euro i jego realizacja jest naplanowana na period 24 miesięcy. Cytowania. Po więcej jak dwóch rokach rychtowań, fachowych badań, projektowania i administratywnych procesów na koniec dostajemy się do fazy wydymy obnowy tych wyznacznych historycznych obiektów. To ważny krok ku zachowaniu kulturnej i duchownej didowizny, a jednocześnie ku podniesieniu atraktywności Prieszowa pro nawszczywników domaśnich i zazahranycza, powił projektowy menadżer projektu Metrofornej Protojerej Daniel Dzurowczyn. Głównym celem projektu jest zachowaty, obnowyty i sprystupnyty dwie wyznaczne kulturne pamiątki, które należą ku dominantom historycznego centra Prieszowa. Jak informowała archieparchia, renowacja zamierza się na odstronienia dochodowych technicznych problem, wkluczno zatykania i wohnucia murywa, oprawy ścin, fasad, obłakiu, jak i modernizacji elektroinstalacji, odwłóczenia i dalszych technicznych system. Katedralny Sobór Świętego Jana Chrzestitela należy do najstarszy i najcinniejszy sakralne budowy w Prieszowie. Jego historia sięga aż do XIV stulecia, kiedy na tym miejscu stojała gotyczna kapliczka, która służyła miejskiemu szpitalu. Chram przeszedł wece przebudowami, przy czym dzisiejszą barokową podobę zdobył u połowy XIX stulecia. Pośrednia wielka renowacja ciłego kompleksu soboru i pałaca prochodziła w rokach 1994-1995. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwytku w ramach wyzwy na inwestycje do kultury, przyrodnej dydowizny i turystycznego ruchu. W czertyżnym upamiętnili Jeromonacha Jakowa Magellana. Autor listy Seweryan Kosowski. Toczno 16 sierpnia augusta 2026 roku wypełniła się pierwsza rocznica śmierci Bożonej Pamiaty Jeromonacha Jakowa Jarosława Magellana.
першого повоєнного греко-католицького священика в Польщі, який одразу почав служити в східнім обряді. В рідним селі покійного відбулися упам'ятнення. На місцевим цмотері по недільній літургії в Снітницькій церкві, скорше в церкві в Ущу Руським, була odsłużena zaupokійna liturgia, z inicjatywy rydnych była poświęcona propamiętna tablicia. Село Чертижне po 1947 roku stało porożnim. Чертижне – miejsce lemkiwskiej pamięty. Серед зелених лісів Чертижного, яке до веселінь було громадом рахуючому близько 25 газділок, з церкви Святого Михайла Архангела, зруйнувана в 1952 році, зійшлися рідні єромонаха та його бивші парохяни. На місці, де в роках 1785-1947 спочило 521 жителів села, була поставлена табличка пам'яті отця єромонаха Якова Мацелана, який хоч зродився уж на західніх землях по акції Вісла, живо носив в серці біль за втраченим лемківським світом. Сам вніс велогу тому, щоб чертижнянський теметів привернути в дослівним значенню, як означену обшир, на котрій спочивають кости предків. Табличу в приявності найближчих єромонаха Якова, брата Богдана, двоюрідної сестри Анни і дальших, посвятив отець Ярослав Чухта, теперішній парохійниці Весови Ущаруського і Гладишова. Пак була odsłużena панахіда. Зо словом від родини виступив Алекс Грегор Мадзелан. Подякував за пам'ят о єромонаху Якові, що через 7 років служив на Лемковині, припомнив його заслуги для плекання долі чертижного і сохранінню цмонтерія, нав'язав до того, що пам'ят дальших поколінь буде жити, коли будуть чути потребу приходити в таке місце, як чертижнянський цмонтір. Село Хоцніт в немане єдної хижи жиє символічно далі через опіку над цмонтерєм, церквиськом, аж подальше округли річниці акції Вісла, це принагідні події, як сеса посвячена одному з визначних вихідців. Od cmentary w Czertiżnym hołosno zrobiło się początkiem 2000 roku, kiedy wyjawiło się, że czertiżniańskie parceli, w tym parcela, gdzie znajduje się temetiu, były prodane w prywatne ruky. Zawdiaki w pertosty i borbi lemkiwskich seredowysk powęło się z ochrony te miejsce, gdzie spoczywają kosty predkiu, a dilanka, gdzie znajduje się cmentier, była wydzielona z prywatnych gruntów. Jeromonach Jakił, Mazelan. Ярослав Мадзелан народився 18 вересня септембра 1950 року на землі вигнання в селі Кеншеті близько Зеленої Гори, де по 1947 році в наслідстві вигнання прийшло жити його родичам. Няню Григорій Мадзелан походив з Чертижного, мати Любомира з Павуків з недалеких ізб. З причини делегалізації діяльності греко-католицької церкви в роках 1946-56 в рамках реалій, в яких прийшло жити виселенцям, був окрещений в римо-католицькому костелі. Основну освіту і матуральні іспити одобрав в Międzyrzeczy, а внет, почувши покликання стати греко-католицьким священником, почав гладати такої можливості. W 1969 roku wstąpił do duchownej seminarii w Lublinie. W tamtym czasie nie było zmogy nawczaty się i służyty grekokatolikom seminarii w schidnim obriadi. Sytuacja grekokatolickich seminarystów, w tym samego Jarosława Mazelana, zmieniła się kolejnym ta inczyma grekokatolickimi seminarystami, jakie późniejsze wstąpili do seminarii, zaopiekował się otec Wasyl Hrynek, odpowiedzialny za rozsijane grekokatolickie gromady w Polsce. Hrynek dopełniał ich nieznania w liturgii ta historii cerkwy. W 1985 roku Jarosław Mazelan stał pierwszym grekokatolickim absolwentem seminarii przy Lublińskim Katolickim Uniwersytecie. 9 maja 1984 roku był rukopołożony na diakona, na tamtot czas jeszcze w łatyńskim liturgicznym obleczeniu, ale już jerejskie świadczenia, jakie były udzielane w Międzyrzeczy 2 marca 1985 roku episkopom Pawłom Sochom, rymokatolicki episkop, odbyły się w bizantyjskim liturgicznym obleczeniu. To jak raz Jarosław Mazelan był pierwszym powojennym grekokatolickim świadczennikom, że od razu zaczął służyć na grekokatolickich parochiach bez służenia w łatyńskim obriadzie. Początkowo w krótkim periodzie, od marca do sierpnia 1985 roku, młody świeszczennik Jarosław Mazelan służył jak sotrudnik przy parochii Joana Krestytela w Peremyszle. Od 1985 do 1987 roku był administratorem parochii pokroły Preświatej Bohorodyci w Komańczy.
Park aż do 1990 roku służył jak paroch na północy Polszczy, w Białym Bory i Barkowi. W 1984 roku był inicjatorem poklekania młodzieżnego ruchu Sarepta w Lemkiwskim Selinowycie. Ruch, jaki dzieje pod Nes w późniejszym czasie, przetworzył się w Bractwo Grekokatolickiej Młodzieży Sarepta. W 1987 roku otec Jarosław Madzelan ruszył wstupyty na tamtot czas furt nielegalno do monasteria. Cytuania. Tyż przebywający w Białym Bory, młody świaszczennik poznał się z jeromonachom Nykodymą Stecurą, jaki żył w rokach 1895-1990, jaki, budući częścią uniuskiej lawry, zatrzymał się w czasie wojennych lycholit w Polszczy. A o kilku jeszcze od mamy otec Jarosław czuł o częściach studytach, jakie mali na Lemkowyni w Florynci swój monaster i pomagali na wkoleśnim ludziom, to poczuł w sobie poklekania do czerneczego życia. Wspominała przed rokiem uniuska lawra. Monasze obity skłał 26 maja 1989 roku, jak monach dalsze żył w Białym Bory. Neodołcha piszą do monasteria Studion w Italii, gdzie tołdyżnim archimandrytom był Lubomir Huzar, późniejszy predstojatel ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. W międzyczasie 28 lipca julia 1986 roku w Białym Bory był jego postrych w Małschimu z meną Jakił. W 1993 roku Jeromonach Jakił pereichał na Ukrainę, gdzie douczył do bratyi Świętouspeńskiej Uniuskiej Lawry studyjskiego ustawu. W 1994 roku stał namiestnikiem Lawry. W rokach 2000-2007 wertu na Lemkołynu, gdzie był parochom w Hłysowi, Uściurowskim, Śnieneci i Gładyszowi. Potem stał naselnikom monasteria Świętego Michała w Lwowie, gdzie protiahom roku 2007-2010 był nastawnikom spudeju, znaczy częcił, jak prożywający w monasterii nawczali się w lwowskiej duchowni seminarii. Do kincia zaleszył się w studyjskiej spilnoti, weduczy czernecze ta duszpasterskie życia. Bożenej pamięty Jeromonach Jakił odwiedzał rydnu Lemkołynu. Merzy inczyma w 2017 roku na zaproszenia organizacyjnego komitetu w jedno z odciom Jarosławom Czuchtom odsłużyły panachidu na cmontery w Czertyżnym. Wspominający Nelem Pretkił, ale wszystkie żartwy wyhnania. Odsłużona panachida była odkryciem spilnotowych lemkiwskich upamiętnień 70. rocznicy tragicznej akcji Wisła. Chmer 16 sierpnia augusta 2025 roku w Lwowi, pochoronony je w Lawri w Unewi. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtuła Natalia Małecka-Nowak.

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka przytoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rady.

Jawożno, na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitnią zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszyną bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, z to neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mouczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ste wyrosły na soli narodu mogo.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Z tyli spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siś syneczok.
7: Pisałem łoron.
8: Dziewięć drozdił.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was wyliczył.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś numer 4, 5, 24 sicznia 1947 roku. Tkaczyków Fort Morgan, Colorado, pyszut skrenyci powit nowy sancz, pit datom 2 sicznia 1947 roku. Pysze młody chłopec, który niedawno wernu się z Germanii. Teper wam napyszu, czego ja był w Germanii. Brale odhewal prymusowo do roboty, to szołtys podał mnie na listu. Ja nie chodził i ty, to przyszło germańskie gestapo i powiele mi, że jak nie pidu, jak dagde wteczu, to ciu rodynu wyaresztują. Jak mnie zabrało germańskie gestapo, to mnie odszykuwało aż pit szwajcarsku hranyciu i tam dalej mnie do Bauera, selanyna niemieckiego, do takiego czorta najhierszego, że po ciłych dniach w robocie mi nachodził datę na oddychnuty, a nie mi nachodził cygara datę za korety, choć je mał czasem słowo, bo szkoda mu było toho czasu, żebym się z cygarą nie zabawił. Listy się dost chodziło. I tak mnie mordował za piadrokiu, aż do kińcia wojny. Poklane przyszło francuskie wojsko, aż francuskie wojsko odosłało mnie do domu. Pysze mama toho chłopcia. Dowidujesz się do rocha sestro o brati Petri i o sestri Paraski i o Dionizyju. To tylko my onych czuli, że podali się do Charkowa, a wernuli się do Tarnopolskiej oblasty. I z tych, że to wyjechali, to czom se nikto do nikogo nie pisze i dokładnego adresu od nich nie znamy. I z Poworoznyka wyjechało 180 rodyn, a 70 ostało się w Poworozniku. Na wierzchnim kińcy zostali toty. Jeden fecko Juszczak, Sandro Sitko i w Omlini bodakanyna Diłka. Tymka Halaka synowe, Łaśko, Petro i Hryc Halaky. Fecko Krzysztofyk. O wszystkich wam nie piszu, bo i tak wszystkich nie znate. Stary wymerli, a młodych nie znate. Kondrat Koliczko został i jeszcze żyje. A w Krynici na Staroj Dorozi nie został ani jeden. Po cerką zostało 6 familii. Choroszczak, Chopej, Capok, Petryk. A wece nie znam, jak się nazywają, bo w ciłej Krynici ze zdrojem zostało 25 rodyn. Jeszcze w Lipce my czuli, że sestra Paraska i Iwanio Petryszak, tot, co mieszkał powyższe sestry Paraski, już pomerli. Dowidujecie się, a co mamy sztoisty i co mamy ubrania, to jak może maty, kiedy już 10 roku, jak mąż mi mer. Została jem z małymi dziećmi i tak mia wojna została. Jak przyszli heł Germany, to syna zabrali do Germanii na robotu, a diłka moja ani na nedilu nie mogła się doma obstojaty, bo jej brali na szarwarkę do okopił i do inczych robit. To jak jem była razem z dziećmi, to jem mała dwie korowy i jałiłku, a potem jedną korowę i jałiłku mi zabrali na kontyngent, a druga korowa mi zachworiła i zdochła. To tak jem się w wojnu dorobyła, że to nie mam nic. Germani brali i zerno, i gruli, i sino, a robyty nie był kto, bo ja już mam 62 roky, to jak jem mogła dać radu. Tak piszła jem ku diłci, że to oddana na boci i żyju na jej łaści. Że to mi das, to o tom żyju. A diłka też niczego duże nie maje, bo chora, bo robyty nie może. I takie nasze zakapane życie. A syn teper przyszedł z Germanii. To dobry, że zdrowy przyszedł, bo jak to z niewoli. A na razie hełne je niejakoj roboty, bo to grosza nie zarobyt. Żdynia, powit korleci. Pysze Petro Myzgała do swata Danyła Żydiaka w Somerville, New Jersey, pit datom 3 grudnia 1946. Moje powodzenia dost kiepskie, bo ja ożenił się do łucha, ale już 5 roku jak mi żena pomerła. To wy dobrze znate, jak to w diuciowe prożywaty ciężko. Teper jako woziacia. Pierwsze małem jakie są gospodarku, a teper mi odebrali. Nie mam nic. I donoszę wam, że byłem w Niemczyni, w niewoli, 6 miesiaciu. Tom dumał, że to tam propadł, bo bardzo było trudno wytrzymać. Proszę was, czy wy tam nie znate deo brati Michali z Myzgaliłki? Może by wy dowidali się za neho i za Ulijanku i Andryja z Pesariłki? Bo heł się teper nie dowidać nic, bo Rychwałd jest pusty. Jak jechał swat Seman do Rosji, tom się z nima pożegnał w Gorleciach na mości. I dowiduju się, czy wy tam nie znate o naści Pecylak po sestri Warwarii i czy wy nie znate jeszcze o Stefani Kowali. To mi odpyszte o wszystkich. Pozdrowlaju wsich rychwałczaniów, co tam sód, czy by one nie były takie dobre, czy by mi wszystkich od jednego dolara nie przysłali, bo nam ja dost wielka bita. Wola niż nie powicanok. Frank Barna, Fort William, pouczył świże pismo od sestrynej dońki Olhy po morzu Marin. Donosyć, że pouczała pismo z 28 listopada. Jak widno z tego pisma, teper dochodzi do skoro i jej pismo było w dorozilem 3 tyżni, chocia było puszczone zwyczajną pocztą i neregistrowane. My dziękujemy Bogu zdrowy i powodzenia nasze rozmaite. Majko 22 listopada złożył przysiachu w Warszawie, tak samo szwagier z Tylawy, to im tak kazale, że to dłuższe nie będą w Polsce jak 2 miesiące, a my z Hanią zostajemy, bo razem nie można jechać. Dalsze pytaje to wujku, czy ty jeszcze nie przyszedł koniec? To wy, wujku, pomylili się, bo to nie ty tak robili, lem ty, że ich kopają, to takie same. Dolara, że to wy mnie posłali, ja nie dostała. Pełno ho wyniali. Świerżowa Ruska powid jasło. Redakcja Karpackiej Rusy dostała z portnego powid Gorlici śliduju prośbu. Bortne 20 grudnia 1946. Ja, Pajza Kopcza, rodom z osela Świerżowa Ruska po Cukowal, zamieszkała w sali Bortne, wdoła po mórzu Kondrati Kopcza, który pomer w 1944 roku, ostała się z drobnymi 6 dietmy. Najstarszy syn był zabrany na roboty do Niemczyny i nie wernął się. Nie mają tu bliskiej rodyny, ponieważ rodyna wyjechała do Rosji. W Ameryce mają rodzinnego brata, Kowala Leszka, syna Demka, ale nie mają od niego żadnej wiadomości, co żyje i de. Kto by znał za niego, a może on sam poczytać, to najmniej odpisze. Dalsze prosiłabym o adresy Warwary Sosenko, Diuka Iwana, Jurka Reszetaria, syn Wasyla, Panteleimona Szczerby, syn Iwana, Pajzy Werbyńskoj, Diuka Petra, Tereski i Rozalej Sudyk, Diuka Iwana. Może kotre z nich prysłałoby mi biedni wdowi. Chęńku pomicz, a jak nit, to chocki list, kotry budę dla mnie wielką potichą. Szlu wam serdeczne pozdrowienia i życzę wam wesołych świat i szczęśliwego nowego 1940 roku. Pajza Kopcza, Seło Bortne, Poczta Sękoła, Powid Gorleci, Małopolska, Poland. Ignaty Durniak, Wionkers, dostał pismo od 20-rocznego chłopcia Andrija Wandzlyka, rodom z Hańczoły, który 2 roki temu wstąpił dobrowolciom w riady Krasnej Armii i służył w niej do tego czasu. 10 grudnia 1946 roku. Dobry den, ili wieczór. Drogi mi, dituś, oto ja, wasz wnuczok, piszę do was paru słów, przy których słowach pozdrawiam was wszystkich duże krasno i serdeczno. List ja wasz dostał, za który wam bardzo dziękuję, bom się dowiedział o waszym zdrowiu ta powożeniu. Moje powodzenia dobre, dituś, ja żyję dobry do tego czasu i wam toho żywaju. O swojej krasnoarmijskiej żyzni mogę skazać, że to był czas taki, kiedy nam było rozmaito. A teper, prosimy Boga o zdrowia, to się dast wszystko wytrzymaty. A mama i sestra żyją teper w sowieckim sojuzie. Piszą, że im dobry. Lem kolej hale to im pokrali na dorozi. Ja już znam deony. Każdy tydzień mam od nich list. To mi pisali, żeby ja próbował napisać do was, a no ale ja dumał, że to list nie dojdę. A tu wy mi napisali. Ignaty Durniak dostał adres Andrija Wandzelyka od jego mamy z sowieckiego sojuza i napisał jemu tak. Piszete mi, diduś, że to mama bardzo banuje za mną, że aż ich serce zaboliło. To wy znate, jakie mama. Lem się kłos zastarają, to już chwory. To i ja im piszę, ale nie pomagaję. Diduś, mi wesoło, że ty. Isty mam dost, że to i spania dobre. No chodzono i wesoło, ale wce dumka o domi, o swoich rydnych Karpatach, bo ja lem sam jeden z Hańczoły. Nawet z druhych seł nie nikogo, to nie czuję swojego lemkiuskiego języka. Teper ja list wasz dostał i był w nim odyn dolar, to ja nawet i nie dumał, że to list dojdę, a tu i dolar przyszedł. Mama mi pisała, że to z ich listu wyniale dolar. Jak dostanete mi list, to mi zaraz odpiszcie, a na drugi raz ja wam napiszę bilsze i swoją fotografię wam poszlu. Teper wam nie mam, że bilsze pisatelem, lem was jeszcze raz pozdrawiam, wszich duże krasno ta serdeczno i także pozdrawiam te tam ci urodynu, najdomene peszut. I proszę was, piszcie do mojej mamy.

0: Dobry wieczór, witam bar serdecznie na słuchowysku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Muzyka zahrała, zaczęły się tańci. Walczyk lem dla pryliczja, a dawaj heł nowo wydumanu czesku polku. Echo nesło, że desy tam w Paryży pered rokami przyjechał z Prahy uczytel Polki i w wielkiej operii publiczni jej zaprezentował. A koli tak to wszystko lyszaj, lembersia do tej Polki. Mene jednak nie mało zaczudowali damy. To ty same, kotry pered chwilą były tak wraży dla Savonarolli, prykince tancił, propadaty zaczale za honwedą. Po parkieti win sunę jak kaczeczka pomory, w powitry pływat jak sokił. A je wlalija? I iszczy może by dach to podumał, że zaczną złostyty się na honweda za to, że win hołowni z je wlalijom tancuje? Sztol styd i besiduje przyjemne słowa. Iż czy może budę, da kto dumał, że buduje mu metał rukawyciu prodamu? Dalsze, wasze weliczestwo, wielkopoważany honwet. Ja wam nie pereszkadzam. Radiem o swobodzeniu się od damskoj szczebetliwosty. Szto? Win ważyć się pitruku z nią i ty? Szto to za similist? To zaczepka mojej osoby. Mate znaty, lubczyku, szto ja nie mam obowiązku znosyty z waszej strony, jak ne budź osobisty impertynencyj. Szto? Szepcze i... Win na koniec jeszcze oświadczyć się je w lalii. To już perechodyt chranyć terpeliwosty. Pereszał jem do oddalonej komnaty, jakby heł naszą da kogoś łaszczennyka, to wypyłoby się z nim czaroczku do czaroczkę. Nie ponymam, jak moż wlubyty się w jakysu damu. Lubą to czysta ujawa, kotroj i mają tsia lępu pilkę. Smotte, że win perechody z nią pitrameno peres moju komnatu. To już wyzął. Deje szabla. Szpadł di stanu, choćby spit zemeli. Takie budy lehko pustyty nie można. Adże moje serce, honwet Haryton Chorewicz, strity me się na szpady, i to na heidelberski, a nie na boloński sposób. Do trioch raził. Pierwszy atak bude twi, dostanu rysu na lycy. Maleńku na dwie szpylki, do wychrano jeszcze za mało szpylok, zaczynać się drugi atak. Zaspit dam się, dostanu rysu na cztery szpylki. Jeszcze hełny koniec. Aż w trzecim ataku, wytaj moje serce, machnu szablą, cilni tercu, i ty propał. Lem ludę miłosierdia, nie znajut. W tej chwili zahałosyli perechit do weczernioj pitkowy. W zelenej komnati zabręczało odsuwania srebrniakiu. Hości pozastichali kluczyki przy czerewikach i kołnirach i odyszli do pitkowy. Po zabraniu kotroj nastąpił żdanej pres wszytkach spirytystycznej seans ze stołami. Znana już bojarynia starej gwardyi odozwała się teper do honweda. Wasz pochlad na magnetyzm jak raz może być pres nas pryniaty, ale z waszej strony najpierwsze trzeba zachody na jedną naszą propozycję. Pryreczte nam, szto wy spełnite maleńku rycz, kotru teper perepowist stił.
1: Z ochotą, besidował honwet. wasze słowo.
0: Słowo, oczywidno.
2: Руки на столі злучилися. Минута дві стіл двигатися, а пак ножком вдарят до чотирьох разів.
1: Добрий,
2: зачала зас дама старої гвардії.
1: То та маленька річ, на котру ви дали слово полігати на тим, що ви мате оженитися з том дамом, котрой імени першу букву вдарит ножка стола.
0: І стало ся. Стіл вдарив чотири рази. Четвертом буквом є «А». Між нами лем єдної дами ім'я зачинатися на тоту букву, а докладні панни Гликерії.
2: Мами надію, що ви, як чесний чоловік, дотримате слова.
0: Добра штука, направду добра.
2: Besidował niemało zakłopotany honwet, tajkom zbierający się do wychodu.
1: Sztuka swoją drogą, ale wydane słowo dotrymate.
0: Ale to je... Cyny czas byłoby już i ty na obławu.
1: Pryde i obława, ale słowo dżentelmena nie bude złamane.
0: Może by do kadryla stanuty.
1: A jednak my i tak sztemy odpowiedzi.
2: Honwet był w wielkim kłopoti. Jego czupryna roztrepała się, lice rozgoriło, a aeropak tisno obstupił go dookoła. To udmygnął promień wybawlenia na jego lice.
0: Założmy, że dotrzymam słowa. Ale w zamian żadam, żeby i wy dotrymali. Wy wszystkie macie pryniaty pohlad o magnetyzmie.
2: Win był pewny, że to na nas stupyt, ale pomylił się.
1: Damy chorom obwistyli. Pryny mamy.
0: Nie dost, ratował się honwet. Heł idę prohołą noho oborony tela protylnej strony.
1: Co do mnie, nie pryny mam pochladu o magnetyzmie.
2: Gordo oświadczyła Hlykaryja.
3: Człowecze!
2: Szepnął charytonowy rycar dawnej gwardyi.
3: Hlykaryja ma 10 000 pryta noho.
0: Jak naprawdę?
3: Co wy besidujete? Uwierte, 10 000.
0: Ja nie stał precin, to już kapitalik je, teper incza sprawa.
1: I dalsze, prawdu besiduju,
2: prodążowała Hlykaryja,
1: że w buduczności nie stałabym pidwinę z człowiekom, który protywit się mojemu pohladowi.
0: Drogi hości,
2: wystąpił teper Charyton,
0: riżne nauki kotjat się poświti. I tomu, i somu nemożny czoho zaszmaryty. Oż to za radist dla mene, jak możu wam obwistyty, że ja od dneśnioj noczy, poznawszy prawdu, duszą lipnu do toho pohladu, kotry ci łast oddaje ducham, a ne magnetyzmowy.
1: Protyłni?
2: Oponowała Hlykaryja.
1: Ja doperwa w tej minuti zrozumiła jem, że disto nie możesz wynuwaty duchów w tej sprawie, ale że bez somniwu je to dialnist magnetyzmu.
0: Magnetyzmu? Tak? Znaczy wy mi odmawlate swojej ruky. Wy mi odkazujete, a ja hotowej obożuwaty was. Wychoczete wywesty mene w rozpuku, zachorodyty mi do rohu do szczęścia. Korotko odobraty mi życia.
2: Odpowiedzią na to to było wzajemne obniatia i nachli zatem zahermiło mnoha jalita dla nowej, młodej pary.
0: Żeby zakończyć dneśni seans, odozwał się w kince stary rycar, powiem iszczy paru sliu. Tak jawnym ostajesz, to nie duchy diło według, ale magnetyzm. Tak jak wydżuł w tych młodych ludy, że neszto insze, jak wzajemny magnetyzm, który pouczył ich sercia.
2: Na Hneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

piękne panie i pięknie ubrani panowie zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach, rzucają 50 groszy do kapelusza.

ojcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyć, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, milszy i barze człowieczy.
2: To czyta z knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak tiło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobera.
3: Dobry den. Witamy wszystkich słuchaczy i serdecznie prosimy na program Radio Czytalnia, w którym będziemy besiedować o horach. Hory asocjują nam się z ojczyzną, lemkołyną, utraczonym rajem, za jakim tużymy i furt wspominamy. I choć denekotrym z nas powyło się w hory wernuty, to duże spraw wygląda teper inaczej jak przed wygnaniem. Na początek posłuchajmy piśniu Hory Nasze, która jest swego roda hymną, śpiewanym w czasie ważnych podii. Sławny ansambl piśni i tańca Lemkołyna z Bilanki najczęściej tą właśnie piśnią zaczynał swoje koncerty.

0: Dla denekotrych ludy hory to lemrizba terenu, ale dla nas, karpackich rusnakiu, są magicznym miścią, odczyzną. Posłuchajmy krótkiej czytanki z bukwaria A ja znam azbuku.
1: Petro Murianka, chory Karpaty. Tu chora i tam chora, za tą chorą chora. I za tamtą chora, tu blisko, zeleny dale syni. A tam na kraju horyzontu, sywy, prawie biły. To chory Karpaty, to Lemko Łyna. Czytała Julia Kopylec.
0: My, Lemki Rusyny, tak ulubiliśmy swoje chory, że śpiewamy o nich barszczasto. Posłuchajmy jednej z wielu śpiewanek o naszych dorogich chorach.

0: Gory sąd magiczne i mohuczy. Kiedy się na nich smotryc z daleka, zdaje się, że sichaj do samego nieba. Posłuchajmy wersza Iwana Hołowczaka, który nawet po wyseleniu na daleką Ukrainę nie zabył widoku wysokich, tuchych gór.
1: Iwan Hołowczak, chory nasze chory. Chory nasze chory, stojąc jak podpory. Wse się tak zdawało, żeby niebo wpało. Ale chory znają, niebo podpierają. Berą tcho na pleczy, a kiedy przyjdzie wieczór, niebo na nich drymat. Miesiąc świczku trymat, śwityt mu do dnia, zemlo moja rydna, jaka ty wysoczyn, wik nie schodzisz z oczu. Czytała Natalia Połechacz.
0: Żuteli każdego seła na Lemkołyni mają swoją ulubioną chorą. W Apennym najbardziej znany jest werch Fyrdej. Osławleny w lemkiłskiej literaturze przez Iwana Żolema. Teper gora tota nachodzić się na granicy Magórskiego Nacjonalnego Parku i jest wielką turystyczną atrakcją. Poneże na jej werszku nachodzić się widokowa wieża. Warta się tam wybraty. Może zaochotyć was do tego opowiadania Iwana Żolema Oj wersze mi wersze.
2: Oj, wersze mi wersze. Z cyklu opowiadania starego Lemka, ujka Demka. Zapisał łanio żelem z seła Wapenne. Jakby wam dach to opowiadał, że Fyrdej nie jest najwyższa chora w świci, to nie wierte jomu, bo win bresze, albo was cyganyt, bo najwyższa chora w świci to Fyrdej, toż to nachodyć się medże Wapennym albo Dnarką, koło samego rozdzila. I nie śmijte się, bo wszytkie znają, że to prawda. A Nebiszka, moja baba, jak ja był jeszcze maleńki, to mi zawsze powidała, że z niego wydno aż pił świta. Wy może za stomu newiryte, to ja sam perekonał się, że to tiż prawda. Jak ja już kuspidris i małdesy koło wisem rokił, to my z fecką bodaką i łanią szopą wylizli aż na samej werch Fyrdeja, bo wse nas bar skortyło, uwydity od tamal aż pił świta. My piszli koło łazienok, w jakich kupali się w błoci, które hardzi zwało się Borowyna, chory lude, szto przyjeżdżali do Wapennoho z Gorlic, Bicza, Jasła, Zmychoroda i inczych mist, a po dwóch, trzech tyżniach odjeżdżali do miu już zdorowy. A dalsze, przy samym Fyrdeji była studnia, z jakoj tekła woda dla tych łazienok, choć woda w niej zanosyła zgnyłyma jajcmy, ale chłorym bar spomachała, a takoj wody nigdy bilsze nie było. Kus wyższe na Fyrdeji byli gazdyłskie pola, zasadzone komperjamy i zasijane jarcią, a jeszcze dalsze to już rosły same kriaky, berezyna, liszczyna i ternyna, w jakich pasła się chudoba. My drapali się dalsze, pomedze jadłowec, i dobry zasapany nareszcie wylizli zme na samej werszok Fyrdeja. O, jak tu barz wysoko, powidat najstarszy z nas fecko. My rozsmotryli się i perekonali się, że z Fyrdeja widno barz daleko, na piłnicz od nas, gdy se tam w dolini leżała Bodnarka, a poza chorą na prawo Folusz. Dalsze za chorą Pachoryna i inczy polskie seła. A jeszcze dalsze, za sywym tumanom, desy aż tam na kraju świta, stojało wielkie misto Jasło, w jakim Nebiszka moja baba była za swoho życia aż dwa raz. Z boku, tyż daleko w dolini, tiachnuło się rozdzila, a dalsze Lepynki i aż do Bicza, gdzie mi ujko Onufer wozył tesany kamień na budowu chyż. Na liwo, w szeroki zeleni dolini, jak w gnieździ, do samej cerkwy przytulała się macyna. Jej pererizała doroha, szto iszła dalsze na zachód peres macynki i sankowu do Gorlic. Gorlici to było takie welicz misto, w jakim była żelizna kolej, a moja mama każdy witorok prodawała jajcia i masło i kupowała mi fajne, biłe bułkę kukiełki. A na południe od nas, w głuboki jaruzi i nad riczką, leżało nasze ridne seło Wapenne. Z werszyny Fyrdeja i oho sołomiane strichy i sady koło chyż i łuski kłaptyki pola byli iszczy męszy, ale fajniejszy. O, jakie krasne nasze seło! Wykryknął zastot samej fecko. I prawie ciłe okrużone lisom. Tu wapennyk, tam maceńskiej lis, z toho boku fordej, a tam za zhora werch. Na tym wersi było kilka koszar, kady pastuchy zahaniali na nicz chudobu, jak uciłe lito pasly na horach. Popit macyńskim lisom nie stawali naftowu ropu i tam stojało dużo naftowych szybiu. My, chłopczyska, często chodyli tam i smotryli, jak gdy stajut to tu czornu mazutu i znalezme, że to ty szyby sód bardzo wysoki, ale odtal swyrdeja i one były maleńkie i stojale desy tam głęboko w dolini. Poza werchą było seło Prychonyna, ale nam jej nie było wydno za chorą, lemzmy widzieli drugą chorą, Kornutu, tyż porosło temnym lisom. Za nią były seła Bortne, Świadkoła i inszy, a z drugiego boka Pstróżne, Ropycia i Małastił. Ale to te seła leżale w dolinach, medże chrebetamy hir, i nam wydno było lemwerchy tych hir. One wystupali jeden spoza drugiego tak, jakby ciekawo prychladale się na nas. I czym dalsze od nas, tym bardziej synile się ich werchy i lisy, co ich pokrywali. A jeszcze dalsze, i to ty chory, i to ty lisy, rozpływali się w prozorni syniawi, co wisiła medże zemlą i nebom, ilem orły, hordy mieszkańci karpackich werchiu, spokino krużyli w niej, czatujuczy zdobycz. My dołho stojali jak zaczarowane i nie mogliśmy nasmotryty się na totu wszytku krasotu. I kolizmy schodyli już w nys, to nam zdawało się, że my naprawdę widzili aż pił świta. A pak potim dola rozmetała nas po różnych krajach. Wydił jem różne zemli i moria, bezkoneczne stepy i wysokie chory, wielkie miasta i maleńkie seła. Ale nikoli, już nijaka chora nie zdawała się mi taka wysoka, jak to twyrdej w Karpatach, bo z żadnej nie było wydno aż pił świta, prekrasną lemkołynu. A hneski, jak czasom przypomnę sobie to tu choru w Karpatach, to odraz zaczynam śpiwaty staru lemkiłsku śpiwanku. Oj, wersze mi, wersze, mi zelenej wersze, już mi tak nie budę, jak mi było persze. Czytała Barwara Duć.

Po wyseleniach lemkił, Furday pozerał za swoimi ludmi aż na czużynu. Posłuchajmy wersza Iwana Żelema, do kotroho muzyku skomponował Petro Murianka. Śpiwat sam kompozytor.

0: Гору не дають особі забити навіть лемкам, проживаючим віддавна на чужині. Час від часу появляються в вспоминах, а навіть снах. Послухаймо фрагменту оповідання авторства Семана Мадзелана, де головну героїню буде часто описувана при створці у Збілцареву Зелярка.
1: Семан Мадзелан, Бича покута. Фрагмент. Kilko to już raz snyła się mi to ta hora od 1947 roku, to nie pamiętam. Ale znam, że wece raz jak prożytych rokiu na czużyni. Zwyczajna hora, jak pozdążna, okropeczna kopa sina. Litom zelena, osenią i zymą kus porudiła z wielkima płachtami biłych polan. Z jej wtołdy łysoho werszka, bo teper wszytkie polany zasadzeny lisą, dobri widno było daleko na schodzi murowaną cerką w izbach, a na południe synił dołhi chyrbet krynycko-jaworyny. Na zachodzie zas jak na dołony widno było nowy sancz i daleko kus na południowy zachód błyszczały kontury skalistych Tatriu. Na północy, pod samą jej porochą, drymało starynne mistoczko Grybiu. Z jego nieproporcyjnocho uwyliczałym rynką kostełą i zaraz w jego susiedztwie, jakby w jego tiny, krasowała się trybanna cerkołcia schidniego obriadu. Wydno było odtal duże tak lemkiuskich, jak i lackich sił, rozpołożonych po dolinach i horach toho malowniczocho regionu. Może za to polubił jem to tu horu, że już w dzieciństwie nasz uczytel, Michajło Hucaluk, wodył nas tu na sam werszok na prochulku i sprawlaliśmy tu niezabyty hajłkę. A może za to, że jak jem już pidris, to wozył jem odtal ciężkie bukowe dereło? A może proto, że pazjem tu koroły i zbachnął wszystkie tajemnici tej czudowej hory. Znał jem, że w czornym lisi jest carstwo malin i czernic, ale chryba tu nie najdesz. Za to w dubowej dolini po doszczach zbieraj ich kiłko zanesesz. Znał jem, gdzie mają swoje nory lisy, borsuky. Znał jem, w których duplach wodiat się żołny, puchaczy, wowirki, czy inczy lisowy mieszkańci. Ja znał, adże o dykich pczołach wysoko w oczku starojelici. Hasył jem z prachu w krysztalnym dżereli na byczej pokuti. Szto to powidali stary ludę, że kto jej bude czasto pył, musyt odejty na czużynu. No i tak się stało. Ostał się Lemson. Czytała Monika Tylawska.
0: Obraz rydnych gir hostyt w sercach każdego hirniaka. Posłuchajmy, jak pragnął go zachoronyty Iwan Hołowczak.
2: Iwan Hołowczak, są na świecie takie chory, są na świecie takie lisy, nad jakima syn prostoli, złotą kulą, są to te chory, ta polany, to prababci lemkołymy, to te lisy rozfiliany, to pradidy werchowany. Hej wy, chory, zelen łukę, wilisoczkę borodaty, beru sercią was na rukę, by się z wami lubowaty. довго буду вас зносити. Співаночка вам співати, докле сонце очам світить, буду хоре вас кохати. Прагну зауся на стежечках, босо очувати трапи, щоб не зблядло сердечку, милий образ ваш ласкавий. Recytowała Sofia Rutkowska.
0: Народи, як нигда не жили в горах, не розуміють, кілька вони можуть значути. Запрошаємо на співанку сплетні співи нашого роду.

Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: Jeden jeleń,
1: dwa duboczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: Szyszko wronkił,
6: siedem synyczok
7: i siedem łoron,
8: dziewięć drozdiów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was wyliczył.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

Ja možno. Na kyšťu narodu moho na plodotvornom fosfóri vyrys lis berezový. Konári kvítňom zelené, prorečte slovo. Šumom bez vítru promovte, tišinom bez šumu, slovom bez slova povíčte, jak tu bylo. Adže z toj zemlí rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jednu, što neznaňom bolit. Či to zapravda tak bylo, že až i tu neklačali, že by i my, ich synové, v nedrach matery iště na zachydním písku klačaty neznali. Berezy od stydu biły sumu mouczania. Molu się do was, ne za was, chwilą doznania. Ne noszu żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takas ty wyrosły na soli narodu mogo.